nawet jeśli to jest takie trudne, zrozumieć to, co czujesz i czym jest miłość.

mi się w głowie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie należy zbliżać się do Warty po pożarze hali w Obornikach. Pożar także na cmentarzu w Sosnowcu spłonął grób posła Litewki. Będzie polski mecz w Paryżu, świątek kontra Linet. Dorota Werdycka, dzień dobry. Pożar o cynkowni w Obornikach w Wielkopolsce został wieczorem opanowany na miejscu. W nocy wciąż pracowali strażacy, którzy dogaszali halę o powierzchni 5000 metrów kwadratowych, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Teraz trwa jeszcze przelewanie pogorzeliska. Podajemy również pianę gasiczą, tak by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia, które jeszcze niestety pojawiają się. Pokazują to nasze drony z kamerami termowizyjnymi.
1: Ze względu na potencjalne zagrożenie mieszkańcy powiatu obornickiego są proszeni o niezbliżanie się do Warty. Powietrze i jakość wody monitorują grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Spłonął grób Łukasza Litewki na cmentarzu w Sosnowcu. Paliły się licznie ustawione znicze i wiązanki w miejscu, gdzie jest pochowany poseł i społecznik. Nie ma jeszcze nagrobka, ale jak mówi Łukasz Marchewka z Sosnowieckiej Straży Pożarnej, ogień pojawił się tuż przy betonowej płycie grobu.
3: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to były kwiaty uschnięte. Okoliczne groby oczywiście zostały okopcone, natomiast co do uszkodzeń na tym etapie nie mogę się wypowiedzieć jeszcze.
1: Łukasz Litewka zginął ponad miesiąc temu, jadąc rowerem został śmiertelnie potrącony. Zachodnia Europa walczy z opałami. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania doświadcza blisko 40 stopni, a we Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu według synoptyków wysokie temperatury wrócą także do nas. Nie powiodło się wieczorem w Paryżu Magdalenie French, która przegrała ze szwajcarską tenisistką Jill Teichmann w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Był to jednak i tak udany mecz dla polskich kibiców, a więcej o tym Przemysław Pozowski.
4: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Rolanda Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek i Magdalinet awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju, a właściwie to mam nawet trzecią dobrą informację, bo obydwie nasze zawodniczki spotkają się w meczu o czwartą rundę, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko, co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
5: W sumie zawsze jest nad czym pracować, z czego jestem najbardziej zadowolona. No wydaje mi się dzisiaj po prostu z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie.
4: To Iga Świątek już po meczu z Sarą Bejlek. Natomiast jeżeli chodzi o Magdę Linet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Irenę Ostapenko. No a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
1: Mecz Świątek-Linet odbędzie się już jutro.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem, tylko na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich więcej chmur. Padać nie powinno. Trochę chłodniej dziś, od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz rejonach podgórskich, przez 18 w centrum, do 22 na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Szósta rano, czwartek, wita nas prosto w twarz, no a my odpowiadamy dobrą muzyką.
9: Meldujemy gotowość. Czas wyskakiwać z łóżek.
8: Startujemy z porcją świeżych, energicznych hitów na dzień dobry.
9: Kawa w dłoń i zaczynamy ten czwartkowy poranek.
8: Bartek Skrajnowski.
9: Patryk Jaremierski.
8: Cześć, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Poranek po polsku na 101 i 4 FM.
10: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z chmur. Pandemii, Netflix.

0: No i my już sobie teraz zaglądamy do kalendarza. Zapowiada się pyszny dzień, no bo świętujemy Światowy Dzień Hamburgera.
1: O, to ja już wiem, co dzisiaj zjem na obiad. Ale mamy też Dzień Amnesty International.
0: Imieniny natomiast obchodzą Augustyn, Jaromir, Justyna oraz Wiktor. Także wszystkiego najlepszego.
1: A dla całej reszty ekipy na nogach numer, który od rana wrzuca najwyższy bieg.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: No i proszę bardzo, Justin Bieber znowu miał spięcie z paparazzi, no i chyba już naprawdę ma dość błyskających fleszy.
1: No, wyobraź sobie, chłop idzie spokojnie na siadanko w Los Angeles, a tam standardowo zdjęcia, kamery i ktoś czai się zza krzaka z aparatem większym niż telewizor u babci.
0: No Bieber podobno nie wytrzymał i urządził małą awanturę pod autem. Machanie rękami, krzyki, no czyli taki klasyczny pakiet, dajcie mi zjeść jajecznicę w spokoju.
1: A trzeba przyznać, że wyglądał tak, że ciężko było go nie zauważyć. No, różowa czapka, zielone klapki i spodnie, które walczyły o życie. Stylizacja typu, a idę po bułki, ale paparazzi tak nie znajdą.
0: No w sumie trochę można go zrozumieć. Bycie sławnym brzmi fajnie, dopóki ktoś nie robi ci zdjęcie przy każdym kęsie tostów.
1: No dokładnie. Chociaż z drugiej strony Justin chyba już wie, że w Hollywood nawet płatki śniadaniowe nie są prywatne.
2: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i środowiska po pożarze w Obornikach. Areszt dla dwóch osób w związku z fałszywymi alarmami. Naukowcy demonstrowali przed Sejmem, domagają się większych nakładów na szkolnictwo wyższe. Dorota Wardecka. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców ani środowiska po pożarze hali zakładu produkcyjnego w Obornikach w Wielkopolsce. W ogniu stanęła wczoraj hala, w której były dwie linie produkcyjne nowoczesnej cynkowni galwalicznej. Strażacy opanowali pożar, a jak uspokaja wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc.
2: Pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców tutaj Obornik, mieszkańców Wielkopolski, ale nie zagraża również środowisku.
3: Nie znaleźliśmy ani śniętych ryb, ani żadnych substancji, które mogłyby wskazywać na to, że faktycznie takie się dostały do rzeki Warty.
1: Dodaje Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Mieszkańcy dostali ostrzeżenia, by nie podchodzić do rzeki. Jeszcze dziś zamknięta będzie żegluga na odcinku od Obornik do Wronek. Taką decyzję podjęły Wody Polskie. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa Praga Północ Karolina Staros.
4: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
1: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który strzelał na polsko-białoruskiej granicy w kierunku migrantów w marcu 2024 roku. Był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
5: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
1: Sam żołnierz, pan Karol, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia.
6: Nie chciałbym, żeby nikt sobie robił PR-u moim czy moich obrońców kosztem, czy ogólnie kosztem żołnierzy, bo jak każdy wie, tam tylko chodzi i wyłącznie o słupki procentowe.
1: A wyrok nie jest prawomocny. W największej od lat demonstracji przed Sejm przyszli wczoraj pracownicy akademiccy. Domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. To prawie dwa razy więcej niż teraz. Na transparentach znalazła się m.in. polska noblistka.
7: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach. Finansowanie nauki jest bardzo niepewne. Żyjemy od grantu do grantu.
8: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
9: To jest nie do pomyślenia, żeby w kraju, który chce być 20 największą gospodarką świata, naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
1: Pod petycją z postulatami naukowców podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
10: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko impact do promocji na forum całej Polski, ale w ogóle to jest międzynarodowy prestiż.
1: Starania o taki wpis trwają od wielu lat. Wsparł je właśnie polski Senat. Decyzja zapadnie podczas lipcowego posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan.
11: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
13: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Czwartek słoneczny i pogodny w większości regionów. Chmury mogą się pojawić na północnym wschodzie i częściowo we wschodnich częściach kraju i tutaj może przelotnie padać deszcz. Lokalnie możliwe również burze. Dziś już nieco chłodniej od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz w rejonach podgórskich. Przez około 18 w centrum do 22 na Dolnym Śląsku.
11: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
12: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
13: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
14: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Iga Świątek i Magda Linet wygrały swoje spotkania i w walce o czwartą rundę zmierzą się ze sobą. Do tej pory na korcie naprzeciwko siebie stanęły dwukrotnie i w bezpośrednich pojedynkach jest po jeden. W tym roku w Miami Linet wygrała ze Świątek, ale jak mówi poznanianka, tym razem nawierzchnia faworyzuje czterokrotną mistrzynię z Paryża.
15: Oczywiście, że to będzie zupełnie inny mecz, bo zupełnie inne warunki na nawierzchnia. Wiadomo, warunki w Miami troszkę bardziej sprzyjające mi, no bo było troszkę szybciej, ale też wyjdę na ten mecz zupełnie bez żadnej presji.
14: To po porażce z Linet Świątek zdecydowała się na zmianę szkoleniowca. O swojej rywalce rozstawiona z trójką tenisistka mówi jednak niewiele.
15: Magda jest raczej, powiedziałabym, taką bardziej solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć. Zobaczę teraz, jak może gra z większą ilością rotacji w Dynamoce, nie wiem.
14: To spotkanie dopiero jutro. Z francuskim turniejem za to pożegnała się Magdalena Frank, przegrywając ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7-4-6. Crystal Palace sięga po tytuł najlepszej drużyny Ligi Konferencji UEFA. W finałowym meczu w Lipsku angielska drużyna pokonała 1-0 hiszpański Rayo Vallecano. W 51 minucie Jean-Philippe Mateta zdobył bramkę na wagę pucharu. Anglicy mają patent na zdobywanie najmłodszego trofeum UEFA, bowiem w 5-letniej historii tych rozgrywek aż 3-krotnie po tytuł sięgały drużyny z wysp. Duńczyk Michael Wahlgren wygrał 17 etap wyścigu kolarskiego Giro di Italia. Różową koszulkę lidera zachował jego rodak Jonas Vingegaard, który do mety dojechał w peletonie ze stratą ponad 5 minut do pierwszej grupy. Nie było w niej żadnego kolarza z czołówki. Polskie siatkarki rozpoczną Ligę Narodów bez swojej największej gwiazdy, czyli Magdaleny Stysiak. Ta nie pojedzie w przyszłym tygodniu na turniej do Chin. Selekcjoner Stefano Lavarini powołał 14 innych zawodniczek. Stysiak zostanie w kraju, bo najpóźniej zakończyła rozgrywki klubowe. Turniej Ligi Narodów w Nankinie rozpocznie się 3 czerwca.
16: Jest parę minut po godzinie 7, no i dzisiaj chłodniej niż wczoraj, ale i tak nie jest najgorzej.
17: 10 stopni na termometrach, ale słońce pięknie świeci i to jest najważniejsze.
16: W ciągu dnia synoptycy zapowiadają do 20 kresek, no będzie całkiem przyjemnie.
17: Dokładnie, wybiła 7, budzimy cały region. Zapraszamy na czwartkowy poranek.
18: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to powiem tak, minister energii chyba nas dzisiaj polubił, bo od rana na stacjach obowiązują nowe maksymalne ceny paliwa i benzyna 95 ma kosztować najwyżej 6 zł i 31 groszy.
1: Czyli mały powód do radości jest, bo w kieszeni zostaje całe 11 groszy na litrze. No szaleństwo, od razu odkładam na wakacje.
0: Śmiej się, śmiej, ale diesel staniał aż o 18 groszy. Mm-hmm. Jeśli jakaś stacja spróbuje dzisiaj oszukać, no to Krajowa Administracja Skarbowa oczywiście wlepia im kary, nawet do 1 000 000 zł.
1: No tak, z mundurowymi z fiskusa nie ma żartów, więc właściciele stacji na pewno karnie zmieniają cenniki. Tankujcie do pełna, póki minister znowu czegoś nie obwieści. A my odpalamy najlepsze hity na naszej antenie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W pierwszy weekend czerwca odbędzie się święto województwa kujawsko-pomorskiego oraz opozycja jest zaniepokojona przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez.

0: plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert fajansowe sny, mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Przed nami jak co roku wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli w Włocławku w 1991, 7 czerwca i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca.
0: Koncerty fajansowe sny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Włocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie, mówi Jarosław Chmielewski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
2: Zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny.
0: Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap, szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma.
0: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Włocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów.
4: To jest Puls Włocławka.

0: No to my już teraz sprawdzamy sobie sytuację na Śródmieściu. No i oczywiście tak, ulica Zduńska, Szczęśliwa i Zielony Rynek wciąż zablokowane. Oficjalne papiery z magistratu mówią jasno. Przewidywalny czas zamknięcia mija właśnie dzisiaj, 28 maja.
1: Piękna sprawa. Czyli rozumiem, że ekipy budowlane już zawijają barierki, a zieleń miejska wyrasta tam w tempie ekspresowym.
0: No jeśli spojrzysz na plac budowy, to wyglądają jakby dopiero byli na półmetku, więc te rozkopane skrzyżowania, no nie wiem, na Królewieckiej, Jagiellońskiej czy Chmielnej, no postoją jeszcze z miesiąc czy dwa.
1: No tak, urzędowe terminy to jedno, a życie na budowie to drugie. Zanim tam pospacerujemy wśród zieleni, zdążymy spalić sprzęgła w korkach na objazdach.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejne zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami zapowiadają śledczy. Związkowcy z sieci sklepów Dino nie wykluczają dalszych protestów. Rekordowe upały w zachodniej Europie. Dorota Wertycka. Po serii fałszywych alarmów dotyczących pożarów śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania związane z wezwaniami służb. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały tymczasowo aresztowane, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji.
1: Zatrzymania mają mieć związek z wezwaniem służb do budynku Telewizji Republiki i do domu Jarosława Kaczyńskiego. Śledczy nadal namierzają sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Kolejne protesty przed sklepami Dino zapowiadają związkowcy, którzy pikietowali wczoraj siedzibę firmy w Krotoszynie. Przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
3: Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
1: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu, a związkowcy domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Głosowanie jutro, a prezydent już zapowiada, że nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiSu, który ma takie obawy.
4: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
1: Koalicja zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą zapytać prezydenta, jakie konkretnie zapisy w ustawie budzą jego wątpliwości. Wojska irańskie ostrzelały w nocy 4 statki handlowe, które próbowały przepłynąć strategiczną cieśninę Ormuz bez uzgodnienia tego ze stroną irańską. Jak podaje irańska państwowa telewizja, statki zostały ostrzeżone, ale ponieważ zignorowały te ostrzeżenia, to wojska irańskie oddały w ich kierunku salwy, co zmusiło je do zawrócenia. Rekordowe upały w wielu krajach Europy mają już tragiczne skutki. W Hiszpanii utrzymujące się od połowy maja wysokie temperatury doprowadziły do śmierci co najmniej 36 osób. W wielu rejonach tego kraju termometry pokazały wczoraj 39 stopni. Grzegorz Kozioł.
5: Również portugalskie służby medyczne wydały ostrzeżenie związane z upałami. Temperatura w niektórych miejscach dochodzi tam do niemal 40 stopni Celsjusza. W poprzednich latach tak nie było. Czuć, że temperatury rosną. Jeszcze nawet nie ma lata, a temperatury są już wysokie. W poprzednich latach o tej porze roku w maju temperatury nie sięgały 35 stopni.
6: Masz temperaturę ta aumenta?
5: W wyniku upałów we Francji w ostatnich dniach zginęło co najmniej 7 osób, w tym 2 podczas uprawiania sportu na świeżym powietrzu, a 5 utonęło. Paryżanie schładzali się w kanale Saint-Martin pomimo zakazu kąpieli. We Włoszech także nastąpiła kulminacja fali upałów. W kilku miastach położonych na północy i w centrum temperatura przekroczyła wczoraj 35 stopni Celsjusza.
1: Himalajskie rzeki zmieniają bieg, jak piszą naukowcy w piśmie Science, to z powodu ocieplenia klimatu. Obserwacje na przestrzeni 40 lat pokazują, że tempo zmian biegu rzek w tych górach praktycznie się podwoiło. Temperatura również rosła tu 2 razy szybciej niż średnio na Ziemi, a rzeki w Himalajach dostarczają wodę 2 miliardom ludzi.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Pogodnie i słonecznie dziś w większości regionów, choć chłodniej niż w ostatnich dniach. Przelotnego deszczu, ewentualnie burz możemy się spodziewać na północnym wschodzie i częściowo we wschodniej części kraju. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Półwyspie Helskim i Żuławach oraz w rejonach podgórskich przez 18 w centrum do 22 na Dolnym Śląsku.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. We Wrocławiu dziś rozpocznie zgrupowanie piłkarska reprezentacja Polski, która przygotowuje się do dwóch meczów towarzyskich. Biało-czerwoni w niedzielę zagrają z Ukrainą, we Wrocławiu w środę w Warszawie podejmą Nigerię. Dziennikarze i kibice mają nadzieję, że Robert Lewandowski podczas zgrupowania przekaże informacje dotyczące swojej reprezentacyjnej kariery. A skoro o piłce nożnej mowa, to na krajowych boiskach ruszają baraże, a stawką jest awans do Ekstraklasy. Przed nami półfinały. O 17.30 Chrobry Głogów zagra z LKS-em Łódź. O 20.30 Wieczysta Kraków podejmie Polonię Warszawa. Zwycięzcy pojedynków zagrają ze sobą w niedzielę w finale. Dwa zwycięstwa i jedna porażka. To bilans środy naszych tenisistek na kortach Rolanda Garrosa. Swoje mecze wygrały i awansowały do trzeciej rundy Iga Świątek i Magda Linet, a z turniejem pożegnała się Magdalena Fręch. Ostatnia z Polek przegrała ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7, 4-6, ale jak się okazało, po meczu walczyła także z bólem, który poczuła tuż przed spotkaniem.
10: Generalnie nie powinnam już grać później po pierwszym secie, co się okazało, bo jestem właśnie po OSG i jednak brzuch został naciągnięty, więc powinnam jakby posłuchać swojego organizmu, nie walczyć z tym. Niestety są takie dni, zdarzają się też w ważnych turniejach. Na rozgrzewce podczas meczu usłyszałam coś przy serwisach warm-upowych i później ten ból narastał.
9: Nieco gorzej idzie naszym deblistom. Z turniejem pożegnali się Katarzyna Pita i Filip Pieczonka. Dziś w pierwszej rundzie debla wraz z Węgierką Bondar zagra Magda Linet. Legia Warszawa wygrała z Dzikami Warszawa 98-80 w pierwszym spotkaniu półfinału Ekstraklasy Koszykarzy. Najwięcej punktów dla Legii, bo 20 zdobył Andrzej Pluta. W rywalizacji do trzech zwycięstw Legia prowadzi jak na razie 1-0. Następny mecz w piątek.
11: Jest parę minut po godzinie 8. My oczywiście meldujemy się w kolejnej godzinie naszego dzisiejszego poranka.
12: Słuchajcie uważnie, bo po 8 mamy ważny temat dla podróżujących.
11: Opowiemy o tym, na co lepiej uważać, gdy wybierzecie się do Inowrocławia.
12: Tak, warto wiedzieć, co tam się dzieje. Szczegóły już za kilka minut.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No jeśli planujecie wycieczkę do Inowrocławia, no to lepiej uważajcie, bo tamtejsza gwara ma gotowy zestaw słów na wyprowadzenie was z równowagi. No powstał taki nawet specjalny słownik oparty o na felietonach z lokalnej prasy.
1: Wyzwiska z tradycją. No piękna sprawa. Czyli zamiast rzucać łaciną podwórkową, klną tam z pełną klasą i szacunkiem do historii.
0: Dokładnie tak. Autor słownika, dziennikarz Henryk Lewicki, spisał autentyczne pogwarki i zwroty, którymi mieszkańcy Kujaw Zachodnich potrafią sobie dogryźć, kiedy kończy im się cierpliwość.
1: No tak, czyli jak lokalny kierowca zajedzie ci drogę, to nie usłyszysz standardowego zestawu, tylko dostaniesz barwną, gwarową wiązankę. Trzeba się podszkolić, żeby wiedzieć, kiedy wypada się obrazić.

0: No to jeśli planujecie weekendowego grilla w ogródku albo rower nad wodą, no to lojalnie ostrzegam. Meszki w mieście nie mają litości, latają takimi chmarami, no że dzieci wracają do domów całe pogryzione.
1: No totalny koszmar. Klasyczne spreje z marketów w ogóle na nie nie działają. Ludzie wracają do babcinich metod i smarują się nawet wanilią do ciast.
0: No dokładnie, zapach piekarni ma nas uratować przed tą plagą. Ratusz obiecuje natomiast, że wyśle w teren ekipę od oprysków.
1: Serio?
0: Ale wszystko zależy od pogody, bo silny wiatr może pokrzyżować te plany.
1: No to do tego czasu pozostaje nam tylko jedno. Szczelnie zamykać okna po zmroku i siedzieć w ukryciu. Trzymajcie się na tych osiedlach, a my podkręcamy atmosferę hitami.
2: WPP na 101,4 FM.

0: No to zakładajcie dzisiaj garnitury, bo dzisiaj o 13 w Teatrze Impresaryjnym startuje wielkie święto kultury. Prezydent Włocławka rozda oficjalne nagrody dla pisarzy, muzyków, a nawet dla tancerzy.
1: Piękna sprawa, bo w końcu jakaś odskocznia od łatania dziur na drogach. Rozumiem, że dla nas radiowców też szykują tam jakiś, no, skromny puchar.
0: No nie do końca, ale kategoria młody artysta do 21 roku życia, no wciąż jest w twoim zasięgu, jeśli szybko zmienisz PESEL. Mm-hmm. Szykują też nagrody za całokształt i dla sponsorów, no, którzy sypnęli groszem na lokalne festiwale.
1: Czyli kasy na kulturę nigdy za wiele, a uściski dłoni prezesów zawsze w cenie. Gratulujemy wszystkim nominowanym, a my wracamy do naszej własnej muzycznej kultury.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców po pożarze hali w Obornikach. Średni koszyk zakupowy wynosi ponad 330 zł. Japonka Józefa Pankiewicza trafi na aukcję. Wcześniej obraz można oglądać za darmo. Dorota Werdecka. Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko potężnego pożaru w Wielkopolsce. W Obornikach paliła się hala produkcyjna miejscowej cynkowni. Płonęły m.in. groźne chemikalia, które są wykorzystywane do galwanizacji. Dym było widać z kilkudziesięciu kilometrów. Na szczęście udało się opanować sytuację. Uspokaja starszy brygadier Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, który prowadził akcję.
2: Dobra informacja jest taka, nikt nie został poszkodowany. Nie ma również zagrożenia dla środowiska. Woda popłuczynowa z działań gaśniczych została zgromadzona w odstojnikach.
1: Teraz trzeba będzie tę wodę zneutralizować, by nie doszło do skażenia warty. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Średnia wartość koszyka zakupowego w kwietniu wyniosła 335 zł i 9 groszy, była o ponad 5% wyższa niż rok wcześniej. Mimo niewielkiego spadku cen miesiąc do miesiąca żadna z 13 badanych sieci handlowych nie utrzymała koszyka poniżej 300 zł, a znajdują się w nim najpopularniejsze produkty z kategorii nabiał, mięso, wędliny i ryby, a także chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa oraz produkty tłuszczowe. Sąd wojskowy w Lublinie uniewinnił żołnierza, który na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Zdaniem sądu nie doszło do przekroczenia uprawnienia, życie i zdrowie innych osób nie było zagrożone. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: 2 lata temu żołnierz oddał kilkanaście strzałów w kierunku grupy migrantów, którzy uszkodzili zaporę graniczną i znaleźli się po polskiej stronie. Jak uzasadniał sędzia Radosław Hunek, żołnierze są od tego, by chronić polskiej granicy.
4: Sąd uznał, że w zachowaniu szeregowego nie stwierdza żadnych znamion, żadnego czynu zawartego w kodeksie karnym. Z tego powodu go uniewinnił. Koszty procesu poniesie Skarb Państwa.
3: Żołnierz przyszedł na ogłoszenie wyroku w koszulce z symbolami skrajnej prawicy i z napisem krew za krew. Na przedramieniu miał tatuaż w kształcie tzw. słowiańskiej swastyki. Jakub Worącow z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, który na co dzień bada ekstremizmy, nie podważa wyroku, ale jak mówi, ubiór miał tu być symbolem.
5: Jeżeli ktoś ma taki tatuaż i akurat to zakłada do sądu, to dla mnie to nie jest przypadek.
3: Wyrok uniewinniający nie jest prawomocny.
1: Przed Sejmem protestowali wczoraj pracownicy akademiccy, którzy domagają się zwiększenia finansowania polskiej nauki i wyższych pensji. To profesorowie, doktorzy i adiunkci z całej Polski.
6: Żądamy od władz działań teraz i żądamy planu na naukę.
7: Model rozwoju naszego kraju się skończył. To już nie jest tania siła robocza, to już nie są inwestycje z zagranicy. My mamy mieć suwerenne technologie, więc jeżeli nie docenimy roli nauki w rozwoju kraju, to jest po nas. To nie będziemy w G20 jak teraz, tylko będziemy w G50, bez własnych suwerennych technologii.
1: Główny postulat to zapewnienie 3% PKB dla polskiej nauki. Przez lata można było go obejrzeć zaledwie 2 razy. Obraz Japonka Józefa Pankiewicza, dotychczas ukryty w prywatnej kolekcji, trafi na aukcję w Warszawie. Jest teraz moda na tego artystę, mówi Tomasz Dziewicki z Desa Unicum.
8: W marcu padł dotychczasowy rekord. 3 miliony 100 tysięcy złotych pod młotkiem na obraz Domy w Madrycie. I na tej fali pokazujemy Japonkę, która jest obrazem zupełnie unikatowym.
1: Do 18 czerwca, czyli do aukcji, Japonkę Pankiewicza można oglądać bezpłatnie.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Anglicy znowu najlepsi, Crystal Palace triumfatorem Ligi Konferencji UEFA. Wyspiarze pokonali hiszpański Rayo Vallecano 1-0. Kibice na bramkę musieli czekać do początku drugiej połowy. W 51 minucie po odbiciu od hiszpańskiego bramkarza piłka trafiła pod nogi Jeana Filipa Matety, a ten celnie strzelił. Jak mówił austriacki szkoleniowiec Anglików Olivier Glasner, cieszy go postawa jego zawodników. Wydaje mi się, że każdy zawodnik powie wam, że jestem bardzo wymagający. Wiem, że czasem są przez to na mnie trochę wkurzeni, ale wiedzą, że robię to dla każdego z zawodników i chcę wszystkiego najlepszego dla drużyny. To pierwsze klubowe trofeum w historii Crystal Palace. Angielskie zespoły mogą jednak zdobyć 3 puchary w tym sezonie. Tydzień temu w Lidze Europy triumfowała Aston Villa, a w sobotę Arsenal stanie przed szansą wygrania Ligi Mistrzów. Iga Świątek i Magdalinet są w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa. Dziś powalczy o to Hubert Piotr Hurkacz i Maja Chwalińska. Popularny Hubi zmierzy się z Francisem Tiafoe. Amerykanin jest rozstawiony z 19, ale zdaniem Mateusza Terczyńskiego, drugiego trenera Polaka, na paryskich kortach może go ograć.
10: No na pewno nie będzie to łatwy mecz, ponieważ Francis jest naprawdę dobrym i doświadczonym zawodnikiem. Na pewno jest to plusem, że gramy z nim na mączce, bo jego najlepszą nawierzchnią to na hardcore i tam jest najgroźniejsze.
9: Maję Chwalińską też czeka trudne zadanie. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 23 Belgika Eliza Mertens, a za burtą turnieju są m.in. Jelena Rybakina i Włoszka Jasmine Paolini. Bez niespodzianek za to u panów w trzeciej rundzie są Serb Novak Djokovic i Norwek Kasper Ruud. Dziś w nocy polskiego czasu możemy poznać drugiego z finalistów NBA. W rywalizacji do czterech zwycięstw koszykarze Oklahoma City Thunder prowadzą 3-2 z San Antonio Spurs. Na lepszą z drużyn w decydującej rozgrywce o tytuł czeka już New York Knicks, drużyna Jeremiego Sochana.
11: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
12: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś pogodnie i słonecznie, choć odrobinę chłodniej niż w ostatnich dniach. Przelotny deszcz i lokalne burze możliwe tylko na północnym wschodzie i we wschodnich regionach. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach i w rejonach podgórskich, przez 18 w centrum do 22 na Dolnym Śląsku.
11: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
12: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
13: No jest, parę minuty po godzinie 9:00, słońce wysoko, więc humory w studio no nam dopisują.
14: Serwujemy najlepszą muzykę w regionie, żeby czwartkowa praca minęła wam błyskawicznie.
13: Żadnego zamulania przy biurkach, podkręćcie radio i łapcie pozytywną energię.
14: Gra dla was najlepsze radio w regionie.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Pakujcie walizki, bo brytyjski dziennik no ogłosił hit tego lata i nie, to nie jest Hiszpania. Brytyjczycy, no słuchaj tego, Brytyjczycy masowo ruszają do naszego Sopotu.
1: Ale że Sopot hitem dla Anglików? No przecież oni tam zamarzną w tym naszym Bałtyku.
0: No właśnie, ponoć o to chodzi. Przez gigantyczne upały i pożary na południu Europy, no turyści szukają chłodniejszych miejsc. Sopot trafia na elitarną listę obok Oslo czy niemieckich wysp.
1: No tak, upałów u nas nie ma. Woda orzeźwia aż za bardzo, a na molo wieje tak, że urywa głowę. Do tego zachwycają się naszymi goframi. Czekamy na pierwsze parawany z flagą Wielkiej Brytanii.

0: No i uwaga, znowu zbliża się ten okres, w którym ciepłą wodę będziemy mieli tylko wtedy, jak ją sobie w czajniku podgrzejemy.
1: Oho.
0: No we Włocławku szykuje się najdłuższa przerwa w ciepłej wodzie, dłuższa niż czas remontu ulic w mieście, no bo aż 9 dni.
1: 9 dni bez ciepłej wody? No nie, nie, nie. Czyli znowu trzeba stosować szybkie mycie na żołnierza, albo jak na przysłowiowej myjce na komendzie.
0: No niestety tak. MPET tłumaczy, że tym razem nie chodzi o zwykłe grzebanie przy rurach, wymieniają kawał potężnej magistrali ciepłowniczej, no przy ulicy Barskiej, no bo po zimowej awarii, no wszyscy mają już trochę dość tych niespodzianek.
1: A co na to prezydent?
0: No prezydent mówi krótko, lepiej zrobić raz a porządnie, czyli teraz kilka dni bólu, żeby zimą no nie było. Halo? Czemu znowu nie mam ogrzewania?
1: Ale jest nadzieja.
0: Jaka?
1: Podobno MPET będzie próbował skrócić pracę choćby o jeden dzień. Czyli jest nadzieja, że prysznic w ludzkich warunkach wcześniej wróci do łask.
0: A póki co, czajnik w dłoni, doceniajcie każdą gorącą kąpiel, póki jeszcze jest.

0: To teraz słuchajcie, przeglądając sobie sieć, przykuł moją uwagę tytuł artykułu.
1: Nadajesz?
0: No, mianowicie Amerykanie mówią o wysyłaniu wojsk na Księżyc.
1: Nie no, żartujesz sobie teraz.
0: No, chciałbym. Wiem, że to brzmi jak zwiastun nowej odsłony Gwiezdnych Wojen.
1: No, trochę tak.
0: Ale właśnie nie, bo Amerykanie już serio myślą o żołnierzach na Księżycu.
1: No i niech zgadnę, wszystko przez obawy związane z Chinami.
0: No pewnie tak.
1: Według ekspertów USA wyścig o Księżyc robi się coraz bardziej poważny. No chodzi o surowce, bazy, wpływy w kosmosie, ale no nie sądziłem, że aż tak.
0: No będą pilnować, żeby na pewno nie wylądował tam żaden konkurent w poszukiwaniu ziarenka księżycowej skały. Ale uważaj teraz, czytam dalej. Amerykańskie siły kosmiczne. Tak, takie naprawdę istnieją. Miałyby nawet szkolić swoich ludzi do działania na stacjach kosmicznych i w przyszłości może na całym Księżycu.
1: No z tego co widzę, to ci żołnierze mają już nawet swoją nazwę. Guardians, czyli strażnicy. No to nie przypadkiem jest jakiś scenariusz nowego Marvela?
0: No teraz najlepsze. Eksperci twierdzą, że obecnie kosmiczne przepisy są już trochę przestarzałe. No bo kiedy jak pisano w latach 60., to ludzie bardziej martwili się, czy w ogóle da się tam dolecieć, a nie kto będzie tam budował wojskowe bazy.
1: No ach, kiedyś wyścigi było to, kto pierwszy poleci w kosmos. Dziś pytanie brzmi, kto pierwszy postawi tam osiedle strzeżone.
2: W jak Włocławek. Po polsku.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

odpalę Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dziś na polskich stacjach niższe niż wczoraj ceny paliw. Przywrócony ruch pociągów na trasie Rogoźno-Oborniki. Marian Banaś będzie kandydował na prezydenta Krakowa. Dorota Wardecka. Kierowców czekają dziś spore obniżki na stacjach. Benzyna może kosztować maksymalnie 6,31 zł za litr, diesel 6,57 zł, ale za 2,5 miesiąca kryzysu paliwowego Polacy zapłacili już całkiem sporo. Rachunek za wojnę na Bliskim Wschodzie idzie już w miliardy złotych, wylicza Michał Hetmański z Fundacji Instrat.
2: Tu rachunek przekracza już 10 miliardów złotych dodatkowych dla polskiej gospodarki, które zapłaciliśmy w pełni za to, że jesteśmy tak uzależnieni od ropy, a są przecież inne kraje w Europie, które trochę szybciej postawiły na elektryfikację i po prostu potrzebują mniej ropy do zasilania prawie tej samej liczby aut czy transportu takiego ciężkiego drogowego.
1: Kryzys najmocniej odczuwają firmy tankujące diesla do służbowych samochodów, bo tylko w części korzystają z rządowego pakietu dopłat do paliwa CPN. Łagodniej drogie paliwa uderzyły w kierowców prywatnych samochodów na benzynę. Wznowiono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Był zablokowany po wypadku, do którego doszło w poniedziałek na przejeździe kolejowym w Garbatce. Zginął w nim kierowca ciężarówki, która zderzyła się z szynobusem. Ten ostatni wykoleił się. Uszkodzona została też sieć trakcyjna i torowisko kolejowe. Służby techniczne naprawiły już infrastrukturę. Marian Banaś będzie startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Szkoda, żeby takie doświadczenie i kapitał pracy w Ministerstwie Finansów i Najwyższej Izby Kontroli został zmarnowany, mówi sam były prezes NIK-u.
3: Po drugie, ja jestem mieszkańcem Krakowa, kocham Kraków. I mieszkańcy Krakowa to przede wszystkim dobrzy i mądrzy ludzie i zasługują na szacunek i na to, aby uczciwie zarządzać tym miastem, żeby go odpolitycznić.
1: W niedzielę mieszkańcy Krakowa w referendum zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Piłkarze reprezentacji Polski zaczynają dziś we Wrocławiu krótkie zgrupowanie przed towarzyskimi meczami z Ukrainą 31 maja na miejscowym stadionie i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. W pierwszym zabraknie Michała Skurasia. Zbiórka o 14. Dziś pierwszy gwizdek w niedzielnym meczu z Ukrainą o 17.30, a kadra pozostanie we Wrocławiu do poniedziałku. Prawie 200 restauracji z całej Polski zostało wyróżnionych przez przewodnik Michelin. 11 lokali dostało najwyższe odznaczenia, czyli słynne gwiazdki. Po raz pierwszy inspektorzy odwiedzali wszystkie województwa, mówi Magdalena Krucz, prezeska Polskiej Organizacji Turystycznej.
4: W tym roku nareszcie mamy selekcję narodową, co nie oznacza, że w każdym regionie, w każdej miejscowości będzie wyróżniona restauracja. Niemniej jednak tych restauracji, mam nadzieję, będzie dużo, dużo więcej.
1: A pierwsza w historii polska gwiazdka dla kobiety trafiła w ręce Beaty Śniechowskiej z Wrocławia, która prowadzi nowoczesne bistro z polską kuchnią.
5: Baba to miejsce właśnie, gdzie można w niedzielę zabrać rodzinę na kotleta. Ja się tego kotleta ani jednego, ani drugiego nie wstydzę. Nie wstydzę się pierogów, rosołu, bo to jest moja duma i uważam, że to są najlepsze rzeczy.
1: Najbardziej utytułowanym polskim szefem kuchni pozostał Przemysław Klima, jako jedyny wyróżniony 2 gwiazdkami.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Bez upałów, ale pogodnie i ciepło dziś w większości regionów. Deszczowych chmur i ewentualnie lokalnych burz można się spodziewać we wschodnich regionach oraz na północnym wschodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach i w okolicach gór, 18 w centrum, do 22 na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
9: Jest po 10:00, no i to jest ostatnia prosta naszego porannego spotkania.
10: Czas na szybką przerwę, drugą kawę i solidną porcję dobrego basu.
9: A my dociągamy was do południa w najlepszym stylu. Zostańcie razem z nami.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: No to uważajcie teraz.
1: Oho, co tam?
0: Lubraniec szykuje się na konkretny weekend, a nawet trzydniowy maraton totalnej zabawy.
2: A wiem, wiem. Od 6 do 8 czerwca ruszają wyczekiwane przeze mnie dni Lubrańca. No uwielbiam, na pewno się tam wybiorę.
0: No warto powiedzieć, kto będzie na scenie, bo będzie m.in. Disco Boy Innovator.
2: O, nieźle.
0: Więc szykujcie gardło do śpiewania hitów, których no niby nikt nie słucha, a każdy zna refren.
2: A oprócz koncertów, jak wcześniej czytałem, będą też turnieje sportowe. Siatkówka plażowa, koszykówka 3x3 i oczywiście bieg Lubrańc na 5. Czyli można potańczyć na maksa wieczorem, a rano żałować podczas biegu razem z zakwasem.
0: O tak, tak, tak. No i oczywiście parada młodości będzie kolorowo, głośno i z energią większą niż po 3 kawach.
2: A właśnie, wiedziałem, że o czymś dzisiaj zapomniałem.
0: O czym?
2: No jak to o czym? No o 3 kawie.
0: No tak, twój nektar bogów leci robić, mi też możesz zrobić, a ja zapodam wam teraz coś dobrego dla ucha.
3: Po polsku na 101 i 4 FM.
4: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Święto Kultury w Teatrze Imprezaryjny. Trzeci gminny przegląd grup tanecznych w Smulniku. Oraz policja przypomina o możliwości kontroli autokarów z dziećmi. Patryk Jaromierski, burz Włocławka, zapraszam. We Włocławku dziś 28 maja o godzinie 13 w Teatrze Imprezaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego odbędzie się Święto Kultury 2026. Podczas wydarzenia wręczone zostaną nagrody prezydenta Włocławka, m.in. dla twórców, młodych artystów, organizatorów wydarzeń kulturalnych oraz osób wspierających rozwój kultury w mieście. Nagrody przyznane zostaną także za całokształt działalności na rzecz kultury oraz w kategorii Przyjaciel Kultury. W Szkole Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smulniku w sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych. Mówi Agnieszka Wiśniewska, pełniąca obowiązki dyrektora szkoły.
2: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od działów przedszkolnych aż do klas ósmych. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smulniku.
1: Mówi Karolina Nowakowska, instruktorka tańca, nauczyciel w szkole w Smulniku.
3: Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnym

0: wspólnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
1: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów. Komenda Miejska Policji we Włocławku przypomina o możliwości kontroli autokarów przed wyjazdami dzieci i młodzieży na wycieczki oraz wakacje. Zgłoszenia kontroli można dokonać telefonicznie w Wydziale Ruchu Drogowego. Policjanci zachęcają, aby zgłaszać takie kontrole z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dodatkowo organizatorzy wyjazdu mogą sprawdzić autokar i przewoźnika na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu.
2: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: No i nasz czwartkowy poranek dobiega końca. Wielkie dzięki za dzisiaj. My wracamy już jutro po 6:00. A jutro?
1: No właśnie, piątek. Piąteczek, piątunio. Także słyszymy się jutro.
0: Bartek Skrajnowski.
1: Patryk Jarmierski.
0: Kłaniamy się.
1: Do usłyszenia.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Koniec akcji strażaków po pożarze w Obornikach w Wielkopolsce. Krzysztof Bosak w prokuraturze w sprawie Collegium Civitas. Hurkacz i Chwalińska wyjdą dziś na kort w Paryżu. Dorota Werdecka. Koniec akcji strażaków w Obornikach w Wielkopolsce. Teraz policja będzie prowadzić oględziny. Pożar w hali zakładu produkcyjnego wybuchł wczoraj. Ogień objął m.in. ocynkownię. Z pożarem walczyło około 250 strażaków. Nikt nie ucierpiał. Niebezpieczne substancje nie przedostały się do warty i nie doszło do skażenia wód. Państwo chce wziąć artystów pod opiekę, ale rządowy projekt ustawy o dopłatach do składek emerytalnych i chorobowych dla tej grupy zawodowej jeszcze nie trafił do Sejmu, a już wzbudza polityczne emocje. Tak duże, że Konfederacja zapowiada wniosek o odwołanie szefowej resortu kultury Maciej Kluczka.
2: Projekt dotyczy artystów z niewielkim dochodem, mówił dr Mikołaj Iwański z Akademii Sztuki w Szczecinie.
3: To dotyczy artystów, którzy nie osiągają przychodów większych niż 125% płacy minimalnej. Więc to nie jest jakaś wielka kwota i to są artyści, którzy są niewidoczni, którzy wykonują mnóstwo po prostu niewidocznej, bardzo potrzebnej pracy.
2: Zgodnie z ustawą artysta otrzyma dopłaty do składek ZUS. Będzie mógł też korzystać z urlopów macierzyńskich. Co ciekawe, podobne rozwiązania chciał też wprowadzić rząd PiS-u, ale Konfederacja uważa, że to nieuzasadnione przywileje.
1: Krzysztof Bosak na własne życzenie stawił się w prokuraturze. Lider Konfederacji zrobił to, jak sam ujął, by przeciąć spekulacje medialne na swój temat w związku z aferą w Collegium Humanum. Pojawił się tu w charakterze świadka.
4: Wobec pojawiających się spekulacji, że może być wniosek o uchylenie immunitetu, a nie mając żadnych informacji, że faktycznie prokuratura coś ode mnie chce albo coś w mojej sprawie robi, ja napisałem pismo do prokuratury z pytaniem, czy jestem uwzględniony w sprawie, jaki mam status. I w odpowiedzi prokurator mnie zaprosił, że jeżeli chcę, mogę dobrowolnie złożyć moje wyjaśnienia.
1: Prokuratura zarzuca już 29 osobom związanym z Collegium Humanum szereg przestępstw, w tym fałszowania dokumentów i przestępstw korupcyjnych. Niewykluczone, że do Sejmu trafi także wniosek o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni, który również twierdzi, że w tej sprawie nie ma sobie nic do zarzucenia. Dwoje polskich tenisistów rozegra dziś spotkania drugiej rundy na Rolandzie Garrosie. Po południu na kortach w Paryżu zameldują się Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. O tym więcej Przemysław Pozowski.
5: Hurkacz spotka się z rozstawionym z numerem 19 Amerykaninem Francesem Tiafoe. Do tej pory grali 7 razy, ale ani razu na mączce.
6: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
5: Z kolei rywalką Chwalińskiej, która w pierwszej rundzie sprawiła sensację i pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża, Qin Wenzheng, będzie tenisistka z Belgii.
7: Eliza Mertens jest bardzo, bardzo solidną zawodniczką i szczerze mówiąc nie oglądałam zbyt wiele jej meczów, ale jest z tego co wiem top 30, więc będzie to na pewno bardzo ciężkie spotkanie i będę musiała zagrać swój najlepszy tenis, żeby go wygrać.
5: Na razie awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa zapewniły sobie Iga Świątek i Magda Linet, które jutro zmierzą się ze sobą.
1: Nurogęsi wybrały średniowieczny zamek w Czorsztynie. Założyły gniazdo w ścianach Baszty Baranowskiego. Film dokumentujący, jak pisklęta opuszczają gniazdo, lądując na zamkowym dziedzińcu, a potem schodząc po stromych ruinach schodów w stronę wyjścia z zamku, opublikował Pieniński Park Narodowy.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
10: Pogoda na 101,4 FM.
1: Czwartek pogodny i słoneczny w większości regionów. Jeśli gdzieś pojawią się deszczowe chmury, to we wschodnich regionach. Tutaj możliwe też lokalne burze. Na termometrach od 15 stopni na Półwyspie Helskim i na Żuławach oraz w rejonach podgórskich, 18 w centrum, do 22 na Dolnym Śląsku.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
10: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
11: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś w naszym studiu gościmy wyjątkową artystkę i autorkę artbooków dla dzieci Kici Nici. Pani Alina Przydatek, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Na sam początek proszę powiedzieć dla naszych słuchaczy, czym są artbooki?
12: Artbooki to książki, które skupiają się na sztukach wizualnych. Ilustracjami mogą być grafiki, szkice, a w moim przypadku są to artystyczne zdjęcia ręcznie wykonanych postaci i scenografii. Te postacie są uszyte lub wykonane na szydełku albo na drutach. Czasem używam gorącego kleju, resztek tkanin odkrawcowych, skrawków włóczek, guziki stare lub niepotrzebne już materiały z recyklingu.
11: Skąd wziął się pomysł na stworzenie tak niezwykłej serii?
12: Seria powstała, by bawić, wzruszać i uczyć, ale pierwsze teksty tworzyłam dla własnego dziecka.
11: Kim są bohaterowie opowieści?
12: To myszka Soniulinda i króliczka Matilda. Obie maskotki powstały z szarej angielskiej tkaniny króliczka i z włoskiego pięknego batystu myszka Soniulinda i dlatego mówią po włosku, po angielsku, ale są też ambasadorkami kultur włoskiej i angielskiej. Zachęcając dzieci do poznawania elementów kultury, tworzą świat przygód, które wspierają rozwój, ułatwiają przekazywanie wartości wychowawczych, no i pomagają dzieciom odkryć w sobie artystę.
11: Czym seria Kici Nici różni się od tradycyjnych książek dla dzieci?
12: Bardzo zależało mi na tym, żeby w każdej książce umieścić kod QR, który przekierowuje do audiobooka. Taki kod w książce pozwala jednocześnie słuchać przygody oraz zachwycać się pięknymi ilustracjami. W ten sposób również automatyzujemy naukę czytania, bo śledząc wzrokiem tekst i słuchając jednocześnie, zapamiętujemy obraz wyrazu i jego dźwięk, a wiemy, że czytanie, zanim stanie się radością, bywa, że jest prawdziwym koszmarem, a to jest sprytny sposób, który wspiera naukę czytania. Bez bólu, w radości, w komforcie, no i oczywiście takie dobre relacje z książką od pierwszego kroku, wierzę w to, że zachęcą dzieci do pokochania literatury.
11: Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie muzycznej, a po przerwie porozmawiamy o tym, jak powstają te piękne scenografie.
10: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Jesteśmy z Państwem z powrotem. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem jest Alina Przydatek, autorka serii artbooków dla dzieci Kicinici. Pani Alino, proszę powiedzieć, jak powstają scenografie?
2: Scenografie tworzę w różnych technikach rękodzielniczych. Najczęściej są to robótki na drutach, na szydełku. Bywa też, że używam gorącego kleju, kartonów. Zawsze jednak są to resztki włóczek, skrawki tkanin odkrawcowych, niepotrzebne, stare, nienoszone już ubrania lub guziki, które otrzymuję również od czytelników. W ten sposób tworzę świat, który nie tylko przedstawiam na ilustracjach, ale również zabieram z sobą na spotkaniach autorskich, na spotkania autorskie. Jest to również świat, który przedstawiam w formie wystaw, które możemy znaleźć w bibliotekach.
1: Ile zajmuje stworzenie takiej scenografii?
2: To jest najdłuższy proces w mojej pracowni, ponieważ tekst powstaje szybko, natomiast prace nad ilustracjami, nad wykonaniem kicinciowego uniwersum trwają wiele miesięcy. Najdłuższa przygoda, każdy może ocalić morze, pochłonęła 14 miesięcy rękodzielniczej pracy, a najszybciej udało się stworzyć przygodę Guzik z pętelką i to zajęło 300 dni.
1: Wracamy do Państwa po przerwie muzycznej, a po przerwie porozmawiamy o tym, jak Kicinici wspiera rozwój dziecka.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: jest już niczym.
1: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
2: Pani Alino, proszę powiedzieć, jak seria artbooków wspiera kreatywność i wyobraźnię u dzieci?
3: Tworząc kicieniciowe przygody, sięgnęłam po swoje pedagogiczne wykształcenie, no i oczywiście doświadczenie jako nauczyciel języka obcego. Przygody łączą w interdyscyplinarny sposób różne obszary i jest to działanie, które opiera się nie tylko na działaniach artystycznych w formie kolorowanek, wycinanek. Są też filmy, niektóre tworzą właśnie dzieci, moje moliki książkowe. W książkach znajdziemy kody QR, które odnoszą nas do różnych aktywności artystycznych, filmowych, teatralnych, muzycznych. Są również kolorowanki do pobrania, wycinanki, można stworzyć swój domowy, własny

0: teatrzyk albo zrealizować krótki film na podstawie treści bajki.
1: Jakie wartości przekazują te książki, artbooki?
0: Przygody Kici Nici uczą kreatywności, na pewno pomagają dziecku odkryć w sobie artystę, ale również poprzez pokazanie dobrego, pięknego świata pokazują i motywują dzieci do działania w grupie, budowania dobrych relacji, uczą jak rozwiązywać konflikty w grupie, uczą jak pozytywnie postrzegać siebie i otaczający nas świat, bawią, wzruszają, no i mają taką dydaktyczną nutę.
1: Dziękuję bardzo za odpowiedź. Po krótkiej przerwie muzycznej wracamy do ostatniej części już naszej rozmowy.
2: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Witamy Państwa z powrotem. Przypomnę, że moim i Państwa gościem jest Alina Przydatek, autorka artbooków dla dzieci Kiecinici. Pani Alino, czy możemy już zdradzić, czy powstanie kolejna część?
2: Tak, powstaje książka, której roboczy tytuł brzmi Na krzywy dziób. Tym razem króliczka Matilda i myszka Soniulinda z pomocą Ary Militaris wybiorą się na wyprawę do tropikalnej dżungli.
1: Gdzie możemy znaleźć wszystkie informacje na temat Pani twórczości?
2: Myszka i króliczka zaprasza do śledztwa mediów społecznościowych Kiecinici oraz kibicowania powstawaniu nowym przygodom. Książki można znaleźć na stronie kiecinici.pl. Są dostępne również w internetowych księgarniach oraz w bibliotekach.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani Alina Przydatek, autorka serii artbooków dla dzieci Kiecinici.
2: Dziękuję i do zobaczenia między okładkami.
0: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rotawirusy w uzdrowisku w Nałęczowie. Sanepid zamknął czasowo placówkę. Pociągi znów na torach podrogoźnym. W poniedziałek doszło tam do tragedii. Dwa miesiące wcześniej ważne posiedzenie sądu dotyczące Zbigniewa Ziobry. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusami sanepid w Puławach czasowo zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Sytuacja wydaje się być pod kontrolą, ale uzdrowisko nie będzie przyjmować kuracjuszy do poniedziałku. Część osób na własne życzenie wróciła już do domu, część jest w izolacji. Wszyscy czują się dobrze, cały ośrodek jest dezynfekowany. Na razie nie wiadomo, jak doszło do zakażenia. Przeciwko rotawirusom można się zaszczepić. Aby uniknąć zakażenia, należy też często myć ręce i myć owoce i warzywa przed spożyciem. Skutki poniedziałkowej katastrofy kolejowej pod Rogoźnym w Wielkopolsce zażegnane. Minionej nocy pociągi wróciły na trasę między obornikami wielkopolskimi a Rogoźnym. Ponad dwie doby trwała naprawa uszkodzeń, jak mówi Radosław Śledziński z PKP PLK.
2: Uszkodzeniu uległa jedna konstrukcja wsporcza sieci trakcyjnej, taki słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru.
1: Pociągi nie kursowały między obornikami a Rogoźnym od śmiertelnego wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Garbacz. Sąd przyspiesza rozprawę w sprawie zażalenia na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Pierwsze posiedzenie zaplanowano na 1 lipca, a wcześniej termin posiedzenia był ustalony na wrzesień. Zażalenie na decyzję sądu wnieśli obrońcy byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. W lutym sąd zgodził się na zastosowanie wobec niego aresztu. Później wydano listę gończą. Czy następnie do sądu trafił wniosek o europejski nakaz aresztowania. Ważne nie tylko dla mieszkańców Warszawy. Jutro w związku z pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych w stolicy mogą zostać uruchomione syreny. Będzie to miało charakter wyłącznie techniczny, zapewniają urzędnicy wojewody mazowieckiego i proszą o zachowanie spokoju. Nie ma mocnych jak na razie na angielskie zespoły w europejskich pucharach. Przed tygodniem Aston Villa wygrał Ligę Europy, w sobotę przed szansą na tytuł Ligi Mistrzów w meczu z PSG stanie inny angielski klub Arsenal, a wczoraj Crystal Palace triumfował w piłkarskiej lidze konferencji, pokonał Rayo Vallecano 1-0. Błażej Kulesza.
3: To był mecz wyjątkowy przede wszystkim dla austriackiego szkoleniowca Anglików Oliviera Glasnera, bo po raz ostatni prowadził Londyńczyków. Zdania nie zmienię. Swoją pracę oceniam jako służbę dla zawodników, dla klubu. Dostałem bardzo wiele wiadomości od fanów, którzy dziękują mi za najlepszy dzień w życiu i bardzo to doceniam. Mimo to brytyjska prasa w euforii. Wszyscy piszą o pięknym pożegnaniu i po cichu liczą, że najważniejsze klubowe trofeum piłkarskie też trafi na wyspy.
1: Finał Ligi Mistrzów, Paris Saint-Germain kontra Arsenal w sobotę o 18 w Budapeszcie.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na ogół pogodnie, na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie może jednak padać deszcz, lokalnie niewykluczone też burze. Maksymalnie 15 stopni na wybrzeżu, 18 w centrum, 22 na południowym zachodzie kraju.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Jesteśmy po 12, czwartek, popołudnie już, moi drodzy, skoro po 12, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? O hamburgerach, bo mają swoje święto, ale nie zabraknie też informacji z naszego regionu i muzyki, to przede wszystkim Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

czwartek, 28 dzień maja, do lata tylko 22 dni. Każdego dnia jest jakieś święto, dziś również, uwaga, dzisiaj mamy Światowy Dzień Hamburgera. O tym, ile hamburgerów zjadamy w roku, tak statystycznie, będziemy sobie jeszcze rozmawiać. Ja tylko tak wspomnę, dzisiaj ponoć kalorie się nie liczą.

0: po polsku na 101 i 4 FM.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W Ośrodku Terapii Rozwojowej Poczuj Sam w Kowalu spotkali się eksperci oraz szczęśliwe zakończenie w sprawie poszukiwań 72-letniej mieszkanki Włocławka. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W Ośrodku Terapii Rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami. Mówi Janek Gawroński, społeczny zastępca Rzecznika Praw Dziecka.
2: Spotkanie polegało na tym, spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych, rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I spotkaliśmy się też wspólnie z gościem specjalnym spotkania była Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak właśnie po to też, aby porozmawiać o tym.
1: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problem systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych. Mówi Monika Horna-Cieślak, Rzecznik Praw Dziecka.
3: Mamy bardzo dużo takich spraw, że w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły. One przecież nie są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby. I to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że my nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy w taką dobrą sprawę człowiekiem jakąś wygodą.
1: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym. Uczestnicy podkreślali, że osoby w spektrum autyzmu powinni czuć się bezpiecznie i akceptowane zarówno w szkołach, jak i w przestrzeni publicznej. Fundacja na rzecz rozwoju probacji ProBare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne. Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
4: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. Komenda Miejska Policji we Włocławku poinformowała o szczęśliwym zakończeniu poszukiwań 72-letniej mieszkanki Włocławka, która cierpi na zaniki pamięci. Kobietę udało się odnaleźć dzięki szybkiej reakcji policjantów oraz pracownika stacji paliw na Zazamczu, który rozpoznał seniorkę po komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. 72-latka została przebadana przez ratowników medycznych, a następnie przekazana pod opiekę rodziny. Policja podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w poszukiwania.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

Wspominałem już o tym, że dziś mamy, uwaga, Światowy Dzień Hamburgera. No i ile ich zjadamy w roku? To najpierw powiedzmy o tych, którzy pożerają ich najwięcej. Przeciętny Amerykanin zjada 150 hamburgerów rocznie, a przeciętny Polak od kilku do kilkunastu sztuk w przeciągu całego roku. A kiedy kończy się młodość, a zaczyna dojrzałe życie? No jak to kiedy? Kiedy na kanapkę ze schabowym zaczynasz patrzeć nie jako jakiś przypał, co mama zrobiła, tylko jak najlepszego burgera, jakiego można w ogóle zjeść, nie?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Śmiertelny wypadek z udziałem hulajnóg w Kutnie. Po upałach wracają przymrozki, powiemy gdzie. Jesteśmy bogatsi, a przynajmniej tak wynika z oficjalnych danych. Marcin Krzemiński. Śmiertelny wypadek z udziałem hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Do zdarzenia doszło wczoraj na ścieżce rowerowej zwanej Zieloną Osią. 52-latek podczas manewru skrętu zderzył się hulajnogą z jadącym również takim pojazdem 15-latkiem.
2: W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. W stanie ciężkim, nieprzytomny został przetransportowany do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
1: Mówi młodszy aspirant Katarzyna Wasiak z Policji w Kutnie, która pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku. To z pewnością Was zaskoczy. Dopiero co mieliśmy ostrzeżenia przed upałami, teraz wracają nocne przymrozki. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 8 województw. To pas biegnący od Wejherowa przez Grudziądz, Konin i Łódź po Kielce. Do tego zimno może być na południu Małopolski i Podkarpacia. W nocy i nad ranem przy gruncie mogą być minus 2 stopnie. Maksymalne ceny paliw jutro znów w dół. Najwięcej potanieje olej napędowy o 20 groszy. Za jego litr maksymalnie zapłacimy 6 zł 37 groszy. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6,16. To 15 groszy mniej niż dziś. 13 groszy w dół z kolei 98 do 6 zł 73 groszy. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze kolejne zawiadomienia w sprawie publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Dotyczy arkuszy z biologii, geografii, fizyki, informatyki, historii, WOS-u oraz języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym. Pojawiły się one na portalu X tuż po rozpoczęciu egzaminów. Ukraiński parlament ratyfikował umowę kredytową z Unią Europejską, która tworzy ramy prawne pozyskania części z 90 miliardów euro pożyczki na potrzeby gospodarcze i obronne. Dzięki tej decyzji ponad 16,5 miliarda euro z Brukseli zasili już w tym roku ukraiński budżet. Część pochodzi z unijnego mechanizmu wspierającego odbudowę i modernizację Ukrainy oraz jej przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej. Jesteśmy bogaci. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek. Na osobę to było 3,5 tysiąca złotych, czyli o ponad 300 złotych więcej niż w 2024 roku, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
3: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
1: W zeszłym roku miesięczne wydatki na osobę to było 2015 zł. One też wzrosły po uwzględnieniu inflacji o trochę ponad 3,5%.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Maksymalnie 15 stopni na Półwyspie Helskim i w Karpatach, 18 w centrum, 22 na południowym zachodzie. Na ogół dużo słońca, tylko na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie może się chmurzyć, może tam padać deszcz, a lokalnie niewykluczone też burze. Od czasu do czasu w większości kraju możliwe też mocne podmuchy wiatru.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Kojarzycie trylogię, filmową trylogię Ojciec Chrzestny? No to niedługo to może już nie być trylogia, ma powstać czwarta część Ojca Chrzestnego. Kto będzie głównym bohaterem i kto tego nie stworzy? O, to jest ciekawe bardziej. Kto nie stworzy, a nie kto stworzy. O tym więcej za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
0: Po
6: popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Ojciec Chrzestny. Kojarzycie ten cykl filmów, tę kultową trylogię? To uwaga, może już nie być trylogią, bo zaczęto przygotowania do czwartej części Ojca Chrzestnego. Tym razem ma nie być głównego bohatera, a główna bohaterka – Connie Corleone. I to wokół niej ma tworzyć się cała historia. Na razie nie wiadomo zbyt wiele na temat planowanego filmu. Pewne jest natomiast jedno – Francis Ford Coppola, który wyreżyserował wszystkie trzy części Ojca Chrzestnego, nie będzie mieć nic wspólnego z czwartym filmem. Można by powiedzieć, że ten planowany film to niby mafijny, a jednak kulinarny. Dlaczego kulinarny? No, klasyczny odgrzewany kotlet.

0: Wracam jeszcze na moment do tematu Światowego Dnia Hamburgera. Normalnie w kalendarzu mamy takie święto. Wspominałem o tym, że jemy kilkanaście burgerów rocznie, a dla porównania Amerykanie nawet 150 na jedną osobę w skali roku. W każdym razie, jedna z firm dostarczających jedzenie przeanalizowała zamówienia i okazuje się, że rok do roku zamawiamy coraz więcej burgerów wegetariańskich, konkretnie o 10% więcej w skali roku. Tych zamówień na wege burgery przybywa. Jakiś tradycjonalista powie, co to za burger jak bez mięsa, a z drugiej strony w niejednym mięsnym burgerze procent mięsa pewnie jest dokładnie taki sam.
1: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: słuchajcie, czy doświadczenie nas czegoś uczy? No jeśli tak, to Michał Wiśniewski powinien być mistrzem rozwodów, bo rozpoczął się jego piąty rozwód z piątą żoną i ta obecna jeszcze, bo rozwodu nie ma, co sam Michał Wiśniewski podkreśla, obecna jeszcze żona wystawiła na sprzedaż swoją suknię ślubną. Ja na jej miejscu oddałbym ją Michałowi. No na bank się jeszcze przyda. Przecież wiadomo, jest takie staropolskie powiedzenie, do 6 razy sztuka.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pierwsze umowy na zakupy finansowane z SAFE podpisane. Trwa ustalanie, jak doszło do pożaru o cynkowni w Obornikach. Rzym nadal hitem wśród Polaków na długi czerwcowy weekend. Marcin Krzemiński. Do polskich firm płynie strumień pieniędzy. Pierwsze umowy w ramach SAFE podpisane. Polska jest największym beneficjentem unijnej pożyczki. Dostanie ponad 180 miliardów złotych, mówi premier. To dziejowa chwila, cieszy się Donald Tusk.
2: Jestem poruszony, bo mam takie poczucie, że to jest właśnie ten dzień. Ta kropka nad i rzeczywiście jest już dziś widoczna i pewna. Pieniądze europejskie na SAFE zagwarantowane. Te 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj.
1: Z pieniędzy SAFE będzie korzystać 10 tysięcy firm działających w Polsce. Wśród nich są m.in. Huta w Stalowej Woli i Stocznia Gdańska. Niepokojące doniesienia ze Szwajcarii. 3 kobiety ranne w wyniku ataku nożownika na stacji kolejowej Winterthur niedaleko Zurichu. Domniemany sprawca został zatrzymany przez policję. To 31-letni Szwajcar. Poszkodowane trafiły do szpitala. W mediach także społecznościowych pojawiła się informacja, że napastnik krzyczał Allahu Akbar, czyli Bóg jest wielki. Policja na razie informuje, że bada motywy ataku. Wciąż trwa ustalanie przyczyn wczorajszego pożaru w podpoznańskich Obornikach. Na miejscu spalonej ocynkowni od rana policja prowadziła oględziny. 2 zastępy strażaków przez całą noc pilnowały pogorzeliska, mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Sprawdzaliśmy, czy na pewno w wyniku jakiegoś wiatru miejscowego nie wzniecił się z powrotem ten ogień. Wody popożarowe zebrane do zbiorników zostały przekazane właścicielowi do dalszej utylizacji.
1: Dzięki temu nie doszło do skażenia gleby i pobliskiej rzeki Warty. Spaleniu uległa hala o powierzchni 5000 metrów kwadratowych. W środku doszło do wycieku groźnych kwasów. Budynek w większości się zawalił. Straty zostały wstępnie oszacowane na 50 milionów złotych. Towarzyski mecz między Krakowią i FC Sevillą będzie głównym punktem obchodów jubileuszu 120-lecia powstania krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się 19 lipca o 16 na Stadionie Pasów. Rzym to wciąż od lat najchętniej wybierane miejsce na wyjazd w długi czerwcowy weekend. Tuż zanim Polacy chętnie wybierają Alicante, Paryż, Mediolan, Londyn i Maltę. W Boże Ciało chętnie wyjeżdżamy też w Polskę. Na najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triason z travellist.pl.
4: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
1: Coraz częściej wolimy też nieco dłuższe wyjazdy, m.in. 6-dniowe, oraz rezerwujemy je z około 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Z analiz rynku wynika, że noclegi nad morzem są teraz tańsze o około 4%, natomiast w górach ceny są wyższe o 10%.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie może padać deszcz, lokalnie niewykluczone też burze. Poza tym nie zabraknie słońca i nawet dość ciepło, choć już nieupalnie. Maksymalnie 15 stopni na Półwyspie Helskim, 18 w centrum, 22 na południowym zachodzie kraju.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: To już po 14, a w tej godzinie zajrzymy w światowe trendy TikTokowe. Ale nie zabraknie też tematów ważnych dla naszego regionu. Pojawi się nasza rozmowa dnia.

0: zajrzyjmy do światowych trendów TikTokowych, bo w Stanach Zjednoczonych w mediach społecznościowych jest trend, uwaga, na kompot. Już jakiś czas temu Amerykanie w internecie zachwycali się polską kaszą, mówiąc, że to superfood, teraz kompotem i uwaga, wietrzeniem domu. Tak, rok 2026, połowa w zasadzie, Amerykanie odkryli, że dom można wietrzyć. No jak tak dalej pójdzie, to za jakieś 2 lata dowiedzą się, co to chodniki.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Dziś, proszę Państwa, w ramach spotkań z firmą Anvil porozmawiamy o bezpieczeństwie. Otóż w strukturze bezpieczeństwa Anvilu funkcjonuje wiele narzędzi, procedur i systemów, które chronią ludzi oraz całą infrastrukturę produkcyjną. Jednak fundamentem ich skuteczności pozostaje nadal człowiek, co bardzo cieszy, którego praca łączy kompetencje techniczne, umiejętności zarządzania informacją i odpowiedzialność za decyzje podejmowane często w bardzo dynamicznych i wymagających, a przede wszystkim trudnych warunkach. W Anvilu pracuje na tym stanowisku 6 osób, pełnią oni służbę przez całą dobę, tworząc stałe zaplecze operacyjne dla wszystkich procesów zachodzących na terenie zakładu. Pracują w systemie 12-godzinnym, a dziś naszym gościem jest jeden z anwilowych dyspozytorów, a w zasadzie kierownik działu dyspozytorów, pan Damian Kordyl. Proszę opowiedzieć, jak wygląda wasz standardowy dzień pracy.
2: Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Naszym takim głównym zadaniem w Anvilu jest przyjmowanie zgłoszeń i monitorowanie sytuacji na terenie całego Anvilu, czyli w zasadzie w całym przedsiębiorstwie. I przede wszystkim jest to nieprzerwana taka gotowość do reakcji.

0: reakcji na potencjalne zagrożenia. Wymaga to koncentracji, odporności na stres oraz umiejętności sprawnego pozyskiwania i analizowania informacji, które mogą tutaj decydować o bezpieczeństwie wielu osób.
1: Tak wygląda normalny dzień pracy, a proszę powiedzieć, w momencie, kiedy dzieje się coś złego, zawyją systemy alarmowe, jaka jest wtedy pana rola, pana i pana kolegów, którzy dysponują ekipą, która dba o bezpieczeństwo?
0: Nasza główna rola tutaj jest przyjęcie takiego zgłoszenia alarmowego. No, dla przykładu, tak jak mamy numer alarmowy 112, to podobna zasada funkcjonuje u nas tutaj w zakładzie i tutaj jest konkretne poprowadzenie danej rozmowy z osobą zgłaszającą i ściśle określony jej przebieg. Dyspozytor w bardzo krótkim czasie musi uzyskać precyzyjne dane dotyczące miejsca zdarzenia, jego charakteru, potencjalnych zagrożeń oraz czy wystąpiły jakieś osoby poszkodowane na danym terenie. To wymaga od dyspozytora bardzo dużego spokoju, opanowania, umiejętności zadawania właściwych i konkretnych pytań, aby informacja pozyskiwana była bardzo rzetelna i konkretna. W momentach krytycznych to dyspozytor przekazuje komunikaty słyszalne na całym terenie zakładu i w części administracyjnej. Odpowiadamy również za koordynację służb, powiadomienie i przekazywanie informacji. W takiej sytuacji ingerujemy w komunikację wszystkich elementów infrastruktury bezpieczeństwa. Potrzebna jest tutaj dobra współpraca z zakładowymi służbami, instytucjami zewnętrznymi, ale też jasna komunikacja z pracownikami z różnych obszarów, aby powiadomić ich o ewentualnym zagrożeniu w dalszych czynnościach.
1: Opowiedział pan nam trochę tak bardzo ogólnie, bo pewnie w rzeczywistości to jeszcze wygląda troszkę inaczej, o swojej pracy podczas sytuacji krytycznych, takich jak zgłoszenia alarmowe, ale oprócz tego wykonujecie na co dzień wiele innych obowiązków.
0: Oczywiście ta lista jest dosyć długa. Oprócz sytuacji awaryjnych, głównymi zadaniami dla dyspozytora jest to sporządzanie i weryfikacja raportów bilansowych z obszaru produkcyjnego, koordynowanie służb technicznych na zmianach w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na pracę m.in. elektryków, automatyków, którzy wspierają pracę instalacji produkcyjnych. Pełnimy też nadzór nad procesami produkcyjnymi. Informujemy przełożonych o nieprawidłowościach, zakłóceniach i o potencjalnych awariach, ale robiąc inne rzeczy, jako dyspozytorzy wciąż pozostajemy w stałej gotowości do natychmiastowej reakcji. Każde odebrane zgłoszenie, każda przekazana informacja i podejmowana decyzja jest ze świadomością, że nasza praca wiąże się z odpowiedzialnością za zdrowie, życie i bezpieczeństwo zakładu.
1: Jednym słowem, praca wymagająca doświadczenia, ciągłej czujności i dużego profesjonalizmu, przy czym jeszcze dużego opanowania i odporności na stres, o tym powiedzmy.
0: Tak, zgadza się. Rola dyspozytora jest tutaj takim nieodłącznym elementem funkcjonowania całej organizacji. To zawód, w którym technologia i procedury bezpieczeństwa stanowią wsparcie, ale to ostatecznie człowiek na danym stanowisku decyduje o sprawności działaniu całego systemu bezpieczeństwa. Zresztą to dotyczy to wszystkich pracowników Anvilu, nie tylko nas tutaj, dyspozytorów.
1: Dodajmy, że to musi być człowiek godzien zaufania i takim właśnie człowiekiem jest pan Damian Kordyl, dyspozytor Anvilu. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest temat na 101,4 FM.

Kochani, kojarzycie może historię Mustanga, który stał się radiowozem polskiej policji? Został zabrany pijanemu kierowcy. No to teraz historia się powtarza, ale nie z Mustangiem. Kolejne dwa samochody po pijanych kierowcach trafią do polskiej policji. Będzie to SUV marki Jaguar oraz Range Rover. No, brytyjska motoryzacja. Ja nie wiem, czy budżet policji udźwignie ten serwis.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 8 amerykańskich żołnierzy rannych w wypadku w drodze na poligon. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia ebolą. Pogodowa karuzela, przymrozki w Polsce, na zachodzie Europy upały. Marcin Krzemiński. 8 amerykańskich żołnierzy rannych w wypadku ciężarówki, która wiozła ich na poligon pod Drawskiem Pomorskim. Do wypadku doszło na lokalnej drodze łączącej miejscowości Studnica i Czertyń. Pojazd zjechał z drogi i przewrócił się. Prawdopodobnie zawiniła nieostrożność kierowcy. Do szpitala w Gryficach trafiło w sumie 7 poszkodowanych. Tylko jeden ma ciężkie obrażenia, transportowanego śmigłowcem. Inny z rannych został na miejscu wypadku, bo odmówił transportu karetką. Okoliczności wypadku bada Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem poznańskiej prokuratury. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem ebola. To w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu, informują media. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie ebolą, ale lekarze chcą potwierdzić wynik kolejnymi badaniami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województw w północnej, centralnej i południowej części kraju. Lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do minus 2 stopni. Ostrzeżenia, które będą obowiązywać w nocy, dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Tymczasem fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni i tak ma być jeszcze kilka dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna jak na tę porę roku tak zwana kopuła gorąca i niesie ze sobą tragiczne skutki. W samej Hiszpanii zmarło co najmniej 36 osób.
2: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku.
1: Mówi mieszkanka środkowej Portugalii, którą też dotknęły sięgające 40 stopni upały. W Paryżu jutro prognozowane są 34 stopnie. Słońce nie powinno jednak grzać, bo mają się pojawić chmury. Szansa na deszcz jednak nieduża. A to ważne informacje w kontekście polskiego pojedynku na French Open. Jest właśnie potwierdzenie, że mecz trzeciej rundy Igi Świątek i Magdy Linet odbędzie się jutro w samo południe na korcie centralnym. Okazały 120-letni dąb na ulicy Moniuszki w Bydgoszczy miał iść pod topór, bo stoi w kolizji z budową ścieżki rowerowej prowadzącej do centrum Bydgoszczy. W obronie drzewa stanęli jednak mieszkańcy i społecznicy. Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew podkreśla, że dąb przypułkowy jest dorodny i powinien być chroniony przed wycinką.
3: Też unikatowy gatunek tego drzewa, no bo to jest dąb o takim określonym kolumnowym pokroju, nie mamy ich dużo w Bydgoszczy. To drzewo też jest zdrowe, więc to naprawdę jest coś, co należy chronić, a nie niszczyć.
1: Gotowe są dwa nowe warianty przebiegu drogi rowerowej zakładające zachowanie dębu.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na ogół pogodnie, na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie może padać deszcz lokalnie, niewykluczone też burze, od czasu do czasu może również mocno wiać. Maksymalnie od 15 stopni na Półwyspie Helskim przez 18 w centrum do 22 na południowym zachodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Jesteśmy po 15 i w tej godzinie oczywiście wyjedziemy na drogi stolicy Kujaw i sprawdzimy, gdzie się robi tłoczno w te popołudniowe godziny szczytu. Do tego oczywiście mnóstwo muzyki. Nie zabraknie też serwisu wiadomości z naszego regionu.

Tradycyjnie w popołudniowe godziny szczytu sprawdzamy, co dzieje się na drogach w stolicy Kujaw. Zacznę od dobrej wiadomości, no jeszcze 2-3 tygodnie i zrobi się luźniej, bo będą wakacje, to tradycyjnie jest luźniej. Nie wiem, czy dotyczy to mostu stalowego, bo tutaj to czy dzień roboczy, czy nie, i tak się korkuje. Teraz też poczekamy i od Wyszyńskiego, i od Brzeskiej, i od Lipnowskiej. Korkuje się też Płocka przed Rondem, duży ruch na Kilińskiego przed Placem Wolności, czy na dojeździe do Ronda u zbiegu Okrężnej, Witosa czy Alei Chopina.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Uroczyste odebranie inwestycji na plaży miejskiej w miejscowości Długie. Zbliża się dzień, na który czekali miłośnicy żuru oraz kolejna tura oprysków już jutro. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim. Mówi Marek Dorabiała, burmistrz Izbicy Kujawskiej.
2: Odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne ty oraz dwie przebieralnie też tutaj dla użytkowników tej plaży.
1: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu. Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosferyczne, które utrudniały prowadzenie robót. Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długiem ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy. Mówi Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło.
3: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą stawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu. W kociołku mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od 13 wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Przypominamy, sobota 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loco, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00. Jutro we Włocławku 29 maja przeprowadzona zostanie kolejna tura oprysków przeciwko meszkom. Zabiegi odbędą się w godzinach wieczornych i nocnych. Opryski będą realizowane metodą zamgławiania, dlatego podczas prac mieszkańcy mogą zauważyć mgłę oraz usłyszeć hałas urządzeń. Kolejne terminy zabiegów będą uzależnione od warunków pogodowych.
0: To jest Puls Włocławka.

Moi drodzy, no godzina taka, że można by sobie machnąć drugą kawkę na przykład, nie? A uwaga, do Polski nie wjechał, a w zasadzie zostało w Polsce już zatrzymane 63 tony kawy. Ziarna kawy przyleciały do Polski, ale kontrolerzy kazali zawrócić i wyjeżdżać się z tym z powrotem. Dlaczego? Okazało się, że ziarna są uszkodzone i zawierały żywe szkodniki, żywe robaki. No i zobaczcie, no niby ktoś powie, zanieczyszczona kawa, zanieczyszczona, a z drugiej strony, wchodząc w nowe trendy, śmiało można powiedzieć, że była to kawa wysokobiałkowa.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami. Rotawirusy zamknęły uzdrowiskowy szpital w Nałęczowie. We Wrocławiu rusza zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Marcin Krzemiński. Jest czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami, które ściągnęły policję i strażaków do mieszkań polityków i osób związanych z prawicą. Trwa przesłuchanie zatrzymanego. Na razie nie usłyszał zarzutów. Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Do poniedziałku sanepid zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. To z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusem. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Kuracjuszy trzeba izolować. Wszyscy czują się dobrze, a placówka jest dezynfekowana. Dokładna przyczyna zakażenia nie jest jeszcze znana. Ale jak mówi Michał Pawlak, kierownik oddziału epidemiologii sanepidu w Lublinie, w sanatorium o zakażenie nie trudno.
2: Rotawirus bardzo łatwo się przenosi pomiędzy ludźmi. Osoba zakażona wydala bardzo duże ilości tego wirusa, więc dlatego łatwo o rozprzestrzenianie się zakażenia.
1: Choroba może utrzymywać się nawet kilka dni. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu posłowi Konfederacji Sławomirowi Mencenowi. Wniosek w tej sprawie złożyła policja. Mencen ma odpowiedzieć za użycie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. Teraz w sprawie immunitetu polityka Konfederacji wypowie się cały Sejm. A skoro o polityce mówimy, to teraz jeszcze aktualny sondaż wyborczy. Gdybyśmy właśnie wybierali parlamentarzystów, to blisko 39% głosów zgarnęłaby Koalicja Obywatelska. Wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Drugie miejsce zająłby PiS z nieco ponad 27% głosów. Podium zamyka Konfederacja, blisko 12%. Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry, która przygotowuje się do dwóch meczów towarzyskich. W niedzielę w stolicy Dolnego Śląska zagra z Ukrainą, w środę podejmie w Warszawie Nigerię. Dla selekcjonera Jana Urbana to okazja do testów i wypróbowania debiutantów. Dla kibiców szansa, by Robert Lewandowski zdradził swoją klubową i reprezentacyjną przyszłość. Błażej Kulesza.
3: Polacy, podobnie jak Ukraińcy oraz Nigeryjczycy, nie wywalczyli awansu do Mistrzostw Świata, więc wszystkie drużyny mogą traktować spotkania bardzo sparingowo. Wiadomo, że w meczu z Ukrainą zabraknie Michała Skurasia, bo dopiero kończy rozgrywki belgijska liga. Skuraś do kolegów dołączy w Warszawie. Podczas zgrupowania jednak wszyscy mają nadzieję, że rozwiąże się sprawa gry w reprezentacji Roberta Lewandowskiego. Nieoficjalnie Lewy ma grać do końca Euro 2028.
1: No ale to on sam musi te informacje dziennikarzom i kibicom potwierdzić.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wieczór pogodny, tylko na wschodzie okresami więcej chmur i tam może miejscami przelotnie padać deszcz, może też zagrzmieć. Na termometrach 15 stopni w Karpatach, 19 w centrum, 22 na południowym zachodzie. W nocy możliwe przygruntowe przymrozki.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Jesteśmy po 16:00, za moment porozmawiamy sobie o festiwalu muzyki organowej, bo w najbliższy weekend przedostatnia odsłona tegorocznego wydarzenia.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Wtedy...
1: Kochani, widzę właśnie taki artykuł w internecie. Polacy bogacą się szybciej niż sąsiedzi. No i to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość, bo wiadomo, najważniejsze, żeby było lepiej niż u sąsiada. W każdym razie, coś innego mnie w tym artykule zainteresowało. Polacy zarabiają mniej, ale kupują więcej niż na przykład kraje takie jak Francja czy Wielka Brytania. Krótko mówiąc, zarabiamy mniej, wydajemy więcej. Proszę bardzo, a mówią, że z pustego to i Salomon nie naleje. My jednak dajemy radę.
2: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Włocławka do Europejskiego Szlaku Ceramiki oraz rekordowe inwestycje powiatu włocławskiego. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Pod patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenz, od którego nazwy też pochodzi nazwa Faenz. I to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska.
1: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Za zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii. Udział w stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki, czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Włocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok przez zarząd powiatu. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu. Mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
3: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne. Ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy.
1: Władze powiatu podkreślają również, że powiat włocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczono podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem. Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców. Jednogłośne absolutorium dla zarządu powiatu ma być potwierdzeniem, że obrany kierunek rozwoju powiatu został pozytywnie oceniony przez radnych, a władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. W jak Włocławek. Po polsku na 100.

Włocławek po polsku na 101,4 FM. Mała.

0: Ten tydzień we Włocławku zapowiada się koncertowo, a to za sprawą eliminacji do festiwalu Poland Rock, czyli dawnego przystanku Woodstock. Te eliminacje odbędą się w piątek i sobotę w Browarze B i co ważne, wstęp na koncerty jest darmowy. W piątek wystąpi m.in. Wiraszko, czyli wokalista zespołu Muchy, zespołu, który znacie także z naszej anteny. Pojawi się także Wojtek Szumański, będzie Basia Giewont czy Zuta. Natomiast w sobotę Zenek Grabowski, Lej Mi Pół, ADHD czy Chess Love. Koncerty za darmo we włocławskim Browarze B. To w najbliższy piątek i sobotę w ramach eliminacji do festiwalu Poland Rock.
1: Po polsku. Kulina

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej awansowała do trzeciej rundy French Open. Potem kłótno i śledczo o tragicznym zdarzeniu hulajnóg. Będzie też bicie tramwajowego rekordu w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Marcin Krzemiński. Życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżej notowaną Belgijkę Elise Mertens. O meczu prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
2: Maja Chwalińska po ostatniej piłce meczu z Elise Mertens złapała się za głowę z radości, bo awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, a belgijską rywalkę 21 w światowym rankingu pokonała 6-4, 6-0, więc w takim samym stosunku jak w pierwszej rundzie mistrzynią olimpijską z Paryża Qin Wenzheng. Jest więc Maja w trzeciej rundzie, no i czeka wciąż na swoją rywalkę, bo tutaj zdecyduje o tym spotkanie Claire Liu oraz Mari Sakkari z Grecji.
1: No a my zostajemy w Paryżu, gdzie jeszcze jedna sensacja. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner odpadł z turnieju w drugiej rundzie. Uległ po bardzo zaciętym meczu Argentyńczykowi Juano Manuelowi Cerundolo. 17 czerwca Sąd Warszawa Śródmieście planuje zamknięcie przewodu i wysłuchanie mów końcowych w procesie Łukasza Żaka oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 roku. W wypadku zginął 37-latek, a jego żona i dwójka dzieci trafili do szpitala. Prokuratura zajmuje się sprawą wczorajszego zdarzenia dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
3: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
1: Niestety w wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup i nie przeżył wypadku.
3: W chwili zderzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
1: Tymczasem obowiązek jazdy w kasku dla osób poniżej 16 roku życia wchodzi w życie 3 czerwca. Jutro tankowanie będzie tańsze i to nawet bardzo. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 15 groszy do 6 zł i 16 groszy, natomiast cena diesla pójdzie w dół o 20 groszy do 6 zł i 37 groszy. Tymczasem jest już pewne, że obniżone VAT i akcyza na paliwa będą obowiązywać do 15 czerwca. Rozporządzenie w tej sprawie właśnie pojawiło się w Dzienniku Ustaw. Dwóch śmiałków próbuje ustanowić rekord w przejechaniu wszystkich przystanków tramwajowych w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Chcą to zrobić w 19 godzin. Właśnie są w trakcie. W sumie mają do zaliczenia 330 przystanków.
4: Obowiązują zasady londyńskiego metra, czyli przystanek jest zaliczony, jeżeli wjedziemy na niego tramwajem albo wyjedziemy z niego tramwajem. Więc wiele razy odwiedzamy te same przystanki, na przykład Hebzie Pętla, to jest miejsce, które będzie mi się śnić po nocach, ponieważ żeby odwiedzić wszystkie te przystanki dookoła, wielokrotnie trzeba te Hebzie Pętla pokonać.
5: Do tej pory wszystko punktualnie.
1: Mówili Paweł Klica i Rafał Pietrzak. Dziś około 23 powinni zakończyć swoje wyzwanie.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Noc pogodna, tylko na południowym wschodzie będzie się chmurzyć, ale nie powinno padać. Będą za to przymrozki, zwłaszcza w północnej, centralnej i południowej części kraju. Na termometrach natomiast od plus 2-3 stopni na wschodzie i miejscami w centrum do 8 na zachodzie i do 11 nad morzem.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: kilka chwil po 17. Ja muszę się poprawić i najmocniej przeprosić, bo się pomyliłem. Na szczęście jesteście czujni. Kilkadziesiąt minut temu mówiłem o koncercie Fajansowe Sny, że to nie w najbliższą, a jeszcze w kolejną sobotę, a to nie w sobotę, tylko w niedzielę, 7 czerwca. Więc się poprawiam, a teraz wracamy do grania najlepszych hitów na środowe popołudnie. Na każde popołudnie.
0: WPP na 101,4 FM.

0: popołudnie na najlepszej fali w regionie i dobra wiadomość dla kierowców, chociaż pewnie przez jakiś czas będzie trudniej. Wojewoda kujawsko-pomorski wydał ostatnią zgodę na budowę tunelu w ulicy Wienieckiej pod przejazdem kolejowym. No i to bardzo dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Zazamcza, ale dla wszystkich, którzy często stoją w korkach na drodze, na przykład do szpitala. Co ta zgoda oznacza? Że za moment zostanie ogłoszony przetarg i ratusz ma nadzieję, że prace nad budową tunelu rozpoczną się jeszcze w tym roku.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Czwartkowe popołudnie regularnie podrzucam wam już propozycje na spędzenie weekendu. No i na przykład w Ciechocinku będzie, uwaga, ogólnopolski zlot samochodów strażackich. Ale spokojnie, to nie jest tak, że jak przyjadą do Ciechocinka, to nie wyjadą na akcję. Będą to zabytkowe wozy strażackie. Do tego mnóstwo innych strażackich atrakcji. To w najbliższą sobotę od 12 na końcu Parku Zdrojowego w Ciechocinku.
1: Po polsku na 101,4 FM.

Kilkanaście minut do 18:00, czwartkowe popołudnie, punktualnie o 18:00 oczywiście wiadomości z kraju, ze świata, a następnie spotka się z wami Patryk Kamiński. Ja nazywam się Filip Waćkowski, dzięki za dziś, do jutra, do usłyszenia, hej!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. Jedna osoba nie żyje. Czy wirus eboli zawędrował po raz pierwszy do Europy? Jest podejrzenie. W Polsce upał odpuścił, nad Europą Zachodnią trzyma się w najlepsze. Agnieszka Trojanowska, BIS. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Zginął 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i chciał skręcić. W tym czasie wjechał w niego 15-latek. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
2: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
1: Od 3 czerwca, czyli już w przyszłym tygodniu, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia właśnie kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Lekarze alarmują, że ponad połowa dzieci, które trafiają obecnie na oddziały urazowe, to właśnie ofiary wypadków na hulajnogach. Jest pierwsze podejrzenie zakażenia wirusem eboli w Europie. Chodzi o osobę, która przed kilkoma dniami przyleciała do Austrii z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Pacjent jest obecnie w izolacji i przebywa pod opieką lekarską. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie ebolą, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Andrzej Poczobut otrzymał tytuł honorowego obywatela Sopotu. Rada Miasta przyjęła uchwałę doceniającą postawę dziennikarza i opozycjonisty na dzisiejszej sesji, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
3: Postawa Andrzeja Poczobuta przypomina o tym, że wolność jest w nas i że fakt, że 5 lat spędził w białoruskim więzieniu, nie spowodowała, że jest człowiekiem zniewolonym.
1: Andrzej Poczobut jako jeden z liderów Polaków mieszkających na Białorusi, obecnie po uwolnieniu z białoruskiego więzienia, przebywa w Polsce. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni. Taka sytuacja ma potrwać jeszcze przez najbliższe dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami.
4: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku. W poprzednich latach tak nie było. Czuć wzrost temperatur. Jeszcze nie ma lata, a temperatury są już wysokie. A lato będzie pewnie jeszcze gorętsze.
1: Mówili mieszkańcy Portugalii. W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Czerwiec warto spędzić na Śląsku. Prawie 50 obiektów w 30 miejscowościach oraz kilkaset wydarzeń. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczna Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. To nie tylko zwiedzanie, ale też unikalne widowiska, jak na przykład spektakl Poza Czasem prezentowany w Galerii Szyb Wilson w Katowicach.
5: To połączenie ruchu, pantomimy, dźwięku, rytmiki. Po zakończeniu właśnie spektaklu przechodzimy do drugiej przestrzeni wystawienniczej, gdzie tam już spektakl Ksawerego Kalskiego do muzyki Pawła Steczka, gdzie wykorzystamy roboty, lasery.
1: Mówiła Dorota Pociask-Frącak z Instytutu Korfantego. Industriada od 12 do 14 czerwca.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Pogoda na 101,4 FM.
1: A jutro u nas zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie trochę więcej chmur i tam możliwy słaby, przelotny deszcz. Na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie, przez 21 stopni w centrum, do 26 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na północy okresami dość silny.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszumowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżej notowaną Belgijkę Elisę Mertens. O meczu prosto z Paryża powie nasz wysłannik Przemysław Pozowski.
10: Maja Chwalińska po ostatniej piłce meczu z Elisę Mertens złapała się za głowę z radości, bo awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, a belgijską rywalkę 21 w światowym rankingu pokonała 6-4, 6-0, więc w takim samym stosunku jak w pierwszej rundzie mistrzynią olimpijską z Paryża Qin Wenzheng. Jest więc Maja w trzeciej rundzie, no i czeka wciąż na swoją rywalkę, bo tutaj zdecyduje o tym spotkanie Claire Liu oraz Mari Sakkari z Grecji, ale dziś po raz kolejny na korcie była po prostu sobą, czyli grała niezwykle inteligentnie, pomysłowo, skróty, loby, też uderzenia kończące. W sumie mecz trwał godzinę i 38 minut.
9: Niestety z turnieju odpadł Hubert Hurkacz, przegrał po pięciosetowym boju z Amerykaninem Francesem Tiafoe. Z polskiej perspektywy te mecze były najważniejsze, ale jednak wydarzeniem dnia w Paryżu było odpadnięcie Jannika Sinnera. Lider rankingu miał duże kłopoty fizyczne i po dwóch wygranych setach w trzecim, prowadząc 5-1, przestał biegać do piłek. Do końca meczu wygrał już tylko dwa gemy i to Argentyńczyk Juan Manuel Serundolo gra dalej. To oznacza, że po raz pierwszy od niemal trzech lat wielkoszumowy turniej wygra ktoś spoza dwójki: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz. Francuzi też mieli dziś swoje ogromne powody do radości. 17-letni Moise Kouame awansował do trzeciej rundy jako najmłodszy zawodnik od 1989 roku. Po prawie 5 godzinach morderczego pojedynku wygrał z Paragwajczykiem Adolfo Vallejo. Pozostało już tylko jedno miejsce w piłkarskiej ekstraklasie. Trwają dwustopniowe baraże. Mecz Chrobrego Głogów z ŁKS-em Łódź już trwa, a o 20.30 Wieczysta Kraków zagra z Polonią. Dla zespołu z Warszawy to drugie z rzędu podejście do baraży, mówi trener Mariusz Pawlak.
11: Ja wiem, że wszyscy w Warszawie marzymy o czymś więcej, natomiast to nie jest takie łatwe i proste. Nieraz droga jest kręta i wyboista.
9: Zwycięzcy pojedynków zmierzą się w niedzielę.
12: Zegar tyka, czas szybko płynie, a my odliczamy nie tylko do weekendu, ale również do końca maja. Z każdym dniem jesteśmy przecież coraz bliżej zakończenia roku szkolnego i długo wyczekiwanego urlopu dla wszystkich zapracowanych. Do wakacji pozostało nam tylko 28 dni, a tak na dobrą sprawę, wystawianie ocen, z tego co pamiętam, do 12 czerwca, później o nauce na pewno już nie będzie mowy. Po drodze jest jeszcze długi czerwcowy weekend, więc tej szkoły tak na dobrą sprawę zostało około 1,5 tygodnia. Szkoda, że do urlopu jeszcze tak daleko, ale na razie czekamy na weekend. Patryk Kamiński, dzień dobry Włocławek, witajcie Kujawy. Zapraszam na 4 wspólne godziny przy dobrej, bo polskiej muzyce w Radiu Włocławek. 28 maja świętujemy imieniny Augustyna i Justyny, więc przekazuję w imieniu całej redakcji najlepsze życzenia dla dzisiejszych solenizantów. Słońce na Kujawach zostanie razem z nami do 20.42, a jeśli nie macie pomysłu na obiad, to dzień hamburgera można uczcić w najlepszy możliwy sposób, pałaszując solidną bułę z mięsem, warzywami, musztardą i keczupem. Smacznego i na zdrowie, a teraz muzyka. Wracam dosłownie za kilka minut.
8: WPP na 101,4 FM.

Są takie wiadomości, z którymi nie można czekać i to jest właśnie jedna z nich. Tegoroczne Dni Włocławka, zaplanowane na drugą połowę czerwca, wygląda na to, że wynagrodzą nam nerwy związane z tymi wszystkimi przebudowami, remontami i zielonymi terenami. W sobotę 27 czerwca w parku na Słodowie wystąpią dwa zespoły, które doskonale znacie z naszej radiowej anteny. Fani muzyki rockowej na pewno nie będą zawiedzeni, bo do fajansowego miasta przyjedzie Muniek Staszczyk z zespołem T-Love oraz grupa Myslowic. To muzyczne propozycje zdecydowanie dla tych, których PESEL wskazuje na datę urodzenia przynajmniej 30 lat temu, a dla młodzieży piątkowe koncerty hip-hopowe, czyli Paktofonika, Fukaj i bracia Kacperczyk. Piątek zapowiada się hip-hopowo, dla odmiany sobota na rockowo. Więcej szczegółów dotyczących tegorocznych Dni Włocławka poznamy pewnie w najbliższych dniach. Zapowiada się na wielkie świętowanie na zielonych terenach w parku na Słodowie. W Radiu Włocławek czas na kolejny muzyczny debiut, bo przecież doskonale wiecie, że wspieramy lokalne talenty z miasta i regionu. Za chwilę na 101,4 FM muzyczna premiera od Justyny Waszkiewicz. Justyna ma zaledwie 13 lat, a już śpiewa bardzo dojrzałym i fantastycznym głosem. Przygodę z piosenką rozpoczęła od 4 roku życia, uwielbia śpiewać, bierze udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, zdobywając pierwsze, drugie i trzecie miejsca, nagrody specjalne i wyróżnienia. Bierze też udział w różnych koncertach, a kilka dni temu miała miejsce premiera pierwszego autorskiego utworu pod tytułem Jestem gwiazdą. Marzenie Justyny związane ze śpiewaniem jest bardzo proste – śpiewać, dawać radość i podnosić na duchu. Już teraz w Radiu Włocławek posłuchamy premierowej piosenki Justyny Waszkiewicz – Jestem gwiazdą. I tego życzymy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Uroczyste odebranie inwestycji na plaży miejskiej w miejscowości Długie. Zbliża się dzień, na który czekali miłośnicy żuru oraz kolejna tura oprysków już jutro. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim. Mówi Marek Dorabiała, burmistrz Izbicy Kujawskiej.
2: Odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne ty oraz dwie przebieralnie też tutaj dla użytkowników tej plaży.
1: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu. Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosferyczne, które utrudniały prowadzenie robót. Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długie ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy, mówi Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło.
3: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą wstawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu. W kociołku mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od 13 wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Przypominamy, sobota 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loko, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00. Jutro we Włocławku 29 maja przeprowadzona zostanie kolejna tura oprysków przeciwko meszkom. Zabiegi odbędą się w godzinach wieczornych i nocnych. Opryski będą realizowane metodą zamgławiania, dlatego podczas prac mieszkańcy mogą zauważyć mgłę oraz usłyszeć hałas urządzeń. Kolejne terminy zabiegów będą uzależnione od warunków pogodowych.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: po polsku.
1: W naszym programie teraz trochę lokalnej historii. Warto mówić o pewnych wydarzeniach związanych z Włocławkiem i regionem, tym bardziej, że niestety często zapominamy o ważnych datach. 28 maja 2015 roku, czyli dokładnie 11 lat temu, w Wieńcu Zdroju odbyło się otwarcie zmodernizowanego kompleksu uzdrowiskowego Wieniec Zdrój. Remont uzdrowiska według dostępnych informacji kosztował 150 milionów złotych. 11 lat temu po remoncie oferta uzdrowiska wzbogaciła się między innymi o restaurację, jacuzzi, aquapark, strefę fitness, kręgle, spa i rozlewnię wody mineralnej. Od ponad dekady właścicielem uzdrowiska jest włocławski biznesmen Krzysztof Grządziel, który sprawił, że uzdrowisko na Kujawach jest znane nie tylko w regionie, ale w całej Polsce. Coraz częściej kuracjusze wybierają właśnie Wieniec Zdrój na sanatorium w celu poprawy swojego zdrowia. Doprecyzuję tylko, że uzdrowisko powstało w 1923 roku, czyli już od 103 lat do Wieńca Zdrój przyjeżdżają kuracjusze z całego kraju. Aż trudno uwierzyć, że to już 11 lat po kapitalnym remoncie. Uzdrowisko cały czas wygląda pięknie, nie tylko jako kompleks budynków, ale również cała infrastruktura towarzysząca. Uzdrowisko w Wieńcu Zdroju jest jedną z wizytówek nie tylko gminy Brześć Kujawski, ale również całego naszego regionu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prokuratura bada zderzenie hulajnóg, po którym zmarł 51-latek. Rodziny zastępcze mają dostać wsparcie doświadczonych rodziców. Koniec z piciem alkoholu nocą na ulicach Warszawy. W przyszłym tygodniu zacznie się prohibicja. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokuratura zajmuje się sprawą wczorajszego zderzenia dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Zderzenie tak opisuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
2: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
1: Niestety w wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup i nie przeżył wypadku. W chwili zderzenia kask miał jedynie 15-latek, który miał także kartę rowerową. Od środy, 3 czerwca, obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej obejmował będzie wszystkie osoby poniżej 16 roku życia. Wirus eboli mógł zawędrować do Europy. Pierwsze podejrzenie jest w Austrii, dokąd przyjechała osoba podróżująca z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji i przebywa pod opieką lekarską, o czym więcej Cezar Jaszczyk.
3: Pacjent wczoraj został przyjęty do szpitala z powodu charakterystycznych objawów dla zakażenia ebolą. W poniedziałek wrócił do kraju z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Według gazety pacjent ma być właśnie transportowany do specjalistycznej kliniki w Wiedniu.
1: Największy problem z wirusem eboli jest obecnie w Demokratycznej Republice Konga. Tamtejsze służby mówią o ponad 1000 podejrzanych i ponad 100 potwierdzonych przypadkach zakażeń. W całej Polsce mają powstać ośrodki wspierające rodziny zastępcze. Miejsca prowadzić będą rodzice zastępczy, którzy już mają doświadczenie w tego typu pracy. Tak zakłada projekt ustawy o pieczy zastępczej. Pomysł wyszedł z Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie, gdzie taki ośrodek zwany Lighthouse działa już od kilku lat i daje codzienne wsparcie. Mówią m.in. mamy zastępcze oraz szefowa ośrodka Edyta Wojtasińska.
4: To są ludzie, którzy naprawdę chcą pomóc każdemu dziecku.
5: Miejsce, gdzie nasze dzieci zdrowieją, gdzie nasze dzieci mają terapię.
6: Staram się na co dzień wspierać rodziny w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach, kiedy mają problem z dostępem właśnie do lekarzy, to też staram się ich troszkę odciążać, dlatego że już po tylu latach mam troszkę wydeptane ścieżki.
7: W Białej Podlaskiej rzeczywiście się zaczęło. Przyjeżdżają tutaj samorządy z całej Polski, przyjeżdżali tutaj przedstawiciele ministerstwa, tutaj dyskutowaliśmy o tym, jak organizować skuteczną pomoc i rzeczywiście to zaowocowało propozycją ministerstwa, żeby utworzyć takie centra rzeczywiście na terenie całego kraju.
1: W ośrodku w Białej Podlaskiej prowadzonym przez rodziny dla rodzin dostępna jest m.in. terapia, psycholog, chór i zajęcia plastyczne. Już od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Stolica ma już doświadczenie w tym zakresie. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej dla sprzedających.
8: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
1: A przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu sprzedaży, muszą liczyć się z karami.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro znów cieplej, do 15 stopni na północnym wschodzie, do 21 w centrum i 26 na zachodzie. Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na wschodzie trochę więcej chmur i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy tylko dość silny.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Przyszłość Roberta Lewandowskiego jest głównym tematem rozpoczętego dziś we Wrocławiu zgrupowania reprezentacji Polski. Jeśli ktoś jednak czekał na konkrety ze strony naszego kapitana, to się srogo przeliczył. Robert Lewandowski tematy swojej przyszłości zamknął szybko.
12: Będzie zależy od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
11: Czyli przyszłość w kadrze będzie zależała od wyboru klubu. Słuchając naszego kapitana, można jednak wywnioskować, że najciekawsze oferty są z tych mniej atrakcyjnych lig.
12: Finansowe będą pewnie jednym z jakimś tam wielu czynników, ale no nie najważniejsze. Pewnie tych czynników mogą pisać 10. Każdy wybór mój w karierze, jaki był, okej, on był w Europie, więc też trochę inaczej, ale no przy zmianie kontynentów też inne czynniki wchodzą w grę. Nad tym wszystko trzeba będzie sobie wypisać plusy, minusy pewnie i podjąć decyzję.
11: O samym zgrupowaniu więcej mówił dziś Jan Urban, który w końcu może trochę poeksperymentować i sprawdzić nowych piłkarzy, nowe ustawienia. Może sobie na to pozwolić, bo to pierwsze zgrupowanie od lat przed meczami o nic. Zagramy jedynie towarzysko w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. Nasi rywale, tak samo jak my, na mundial nie jadą. Maja Chwanińska gra dalej, Hubert Hurkacz pożegnał się z wielkoszumowym turniejem w Paryżu. Polka po raz pierwszy awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, pokonując Belgijkę Elise Mertens 6-4-6-0.
13: Cieszę się bardzo. Pierwszy raz wygrałam dwa mecze w turnieju głównym Wielkiego Szlema, więc myślę, że jest to krok w dobrą stronę, więc cieszę się, daję sobie chwilkę, żeby to docenić i będę na pewno chciała wygrać następny mecz.
11: Turniej zakończył się dziś dla Huberta Hurkacza, który przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. W trzeciej rundzie Maja Chwanińska zagra z Greczynką Marią Sakari, a Iga Świątek z Magdą Ninet. Ten mecz jutro w południe. Francuz Paul Manier z drużyny Soudal Quickstep wygrał po finiszu z peletonu 18. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Różową koszulkę lidera zachował Duńczyk Jonas Vingegaard.
14: Na 101.4 FM piosenki tylko po polsku gra dla Was Radio Włocławek. Druga wspólna godzina w czwartkowy wieczór przed nami. Między jednym a drugim przebojem sprawdzam, co dzieje się we Włocławku i okolicy. Za kilka minut odpowiem na pytanie, w jakim kierunku wybrali się ostatnio uczniowie zespołu szkół technicznych z Włocławka w celu odbycia zawodowych praktyk.

Przełom maja i czerwca to w wielu szkołach średnich we Włocławku czas na wycieczki i wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Czytam, że 22 uczniów z zespołu szkół technicznych, a dokładnie z klas mechatroniki, robotyki, informatyki i reklamy, wyjechało na dwutygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe na Maltę w ramach wspomnianego programu Erasmus+. Zagraniczne praktyki zawodowe to dla uczniów szansa na zdobycie pierwszego międzynarodowego doświadczenia na rynku pracy. Podczas 14-dniowego wyjazdu młodzież z fajansowego miasta będzie miała wyjątkową szansę rozwijać umiejętności zawodowe w zagranicznych firmach, poznać nowoczesne technologie oraz uczyć się pracy w wielokulturowych zespołach. Dużą zaletą takiego wyjazdu jest również codzienna komunikacja w języku angielskim, pozwalająca przełamać bariery i w praktyce zastosować posiadaną wiedzę. Poza pracą uczniowie otrzymają możliwość poznania lokalnej kultury, odwiedzą ciekawe miejsca i poznają nowych ludzi. Malta to również niesamowite zabytki, malownicze krajobrazy i bardzo bogata historia. Na pewno uczniowie ZST z podróży wrócą z letnią opalenizną i fantastycznymi wspomnieniami.

0: 28 maja na świecie pojawiło się wielu dzisiaj popularnych piosenkarzy, aktorów i celebrytów. Sprawdzam już teraz, kto znany świętuje dzisiaj urodziny. 79 wiosen liczy od dzisiaj wokalista i kompozytor zespołu Toto Leland Sklar. 58 urodziny celebruje australijska piosenkarka Kylie Minogue. 54 lata na liczniku ma od dzisiaj pisarz literatury dziecięcej i młodzieżowej Marcin Szczygielski. Również 54 lata świętuje dziś aktor filmowy i teatralny Andrzej Deskur. 47 lat temu urodził się choreograf i tancerz Michał Piruk. 24 lata skończyła Natalia Zastępa, piosenkarka i autorka tekstów. Najlepsze życzenia dla wszystkich urodzonych 28 maja.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

Nie tylko we Włocławku trwa wielka przebudowa związana z zielonymi terenami. Z tego co czytam, zielona rewolucja trwa również w Lipnie. Może nie jest to przebudowa na taką skalę jak u nas, ale też dużo się dzieje. Zadanie pod nazwą Zielone Miasto Lipno ma na celu tworzenie nowej zielonej przestrzeni oraz zazielenianie obszarów miejskich. Przez najbliższe tygodnie w miejskiej przestrzeni miasta nad rzeką Mień powstaną strefy rekreacyjno-wypoczynkowe poprzez wyposażenie terenów w elementy małej architektury o funkcjach edukacyjnych i rekreacyjnych. Pojawią się również nowe nasadzenia w wybranych punktach miasta Lipna. Nowe tereny zielone, czyli takie miejskie oazy, będą służyły relaksowi, integracji i aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców Lipna. Z tego co czytam, coraz więcej zieleni w miastach naszego regionu, betonozie już podziękujemy, teraz mile widziane są zielone tereny, gdzie w upalny dzień będzie można na trawie, kocyku, w cieniu drzew poczytać sobie książkę, popiknikować albo posłuchać naszego radia.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pali się las pod Warszawą, są utrudnienia na drodze krajowej. Kolejny wypadek na hulajnogach elektrycznych, jedna osoba nie żyje. Maja Chwalińska awansowała w Roland Garrosie, pierwszy raz w życiu zaszła tak wysoko. Agnieszka Trojanowska-Bis. Co najmniej 5 hektarów objął już pożar lasu w miejscowości Międzyleś pod Warszawą. W akcji gaśniczej bierze udział 65 zastępów straży pożarnej przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w tym samolotu gaśniczego Dromader oraz śmigłowca Black Hawk. Powierzchnia pożaru prawdopodobnie będzie ulegała zwiększeniu, mówi oficer prasowy w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, młodszy kapitan Karolina Jaworska.
2: Warunki pogodowe nie sprzyjają działaniom gaśniczym. Mamy do czynienia z bardzo silnym wiatrem, a pożar lasu w powiecie wołomińskim to pożar wierzchołkowy, więc on bardzo szybko się rozprzestrzenia.
1: Na razie nie są znane przyczyny wybuchu pożaru, nie ma także doniesień o ofiarach. W związku z pożarem ruch na drodze krajowej nr 50 został przekierowany na drogę wojewódzką 637. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Na ścieżce rowerowej zderzyli się 51-latek i 15-latek. W tym przypadku starszy z uczestników wypadku nie przeżył zdarzenia, ale lekarze alarmują, że ponad połowa dzieci, które trafiają obecnie na oddziały urazowe, to właśnie ofiary wypadków na hulajnogach. Szef ortopedii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, Tomasz Guszczyn, zauważa, że dzieci coraz częściej jednak używają kasków.
3: Jest mniej urazów neurologicznych, mniej poważniejszych urazów głowy, ale niezależnie czy pacjent ma kask, czy nie ma kasku, łamie ręce.
1: Od marca tego roku z hulajnóg elektrycznych można korzystać dopiero po ukończeniu 13 lat. Według danych policji w ubiegłym roku doszło w Polsce do prawie 1200 wypadków z udziałem hulajnóg. Zginęło w nich 11 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Fatalne wieści dla rolników i plantatorów, a w efekcie dla wszystkich konsumentów. Wracają ostrzeżenia przed przymrozkami, dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Najbliższej nocy przy gruncie temperatura może spaść do minus 2 stopni, a to może odbić się na uprawach, przez co na przykład owoców będzie mniej. U nas chłód, a w zachodniej Europie upały, z którymi zmagają się tenisiści w Paryżu. Mimo to Maja Chwalińska odniosła życiowy sukces. Nasza tenisistka w wielkoszlemowym Roland Garros wygrała z Elise Martens i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju tej rangi. A w Paryżu tuż po meczu rozmawiał z nią o grze w upale nasz specjalny wysłannik Przemysław Pezowski.
4: Warunki były ciężkie, jest naprawdę bardzo gorąco i też można to poczuć na rakiecie, szczerze mówiąc, jest szybciej niż było, uważam, więc troszkę zajęło mi to, zajęło mi troszeczkę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić.
1: Gorzej poszło Hubertowi Hurkaczowi, tym razem odpadł w drugiej rundzie po prawie 5-godzinnym boju z Francisem Tiafoe i może przygotowywać się na sezon na trawie.
5: Hertogen Bosch jest na trawie pierwszym turnieju, no więc tam zaczniemy przygotowania do trawy, no i do oczywiście najważniejszego turnieju, którym jest Wimbledon.
1: A jutro w południe polski mecz na Roland Garros o awans do czwartej rundy zagrają Iga Świątek i Magdalinet. Mecz będzie można zobaczyć w Eurosporcie.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem, tylko na wschodzie trochę więcej chmur i tam możliwy przelotny deszcz. Na termometrach do 15 stopni na północnym wschodzie, do 21 stopni w centrum i 26 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na północy, dość silny na wschodzie, porywisty.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
9: Na 101 i 4 FM na osiedlu Południe, Zawiśle i Kazimierza Wielkiego polskie przeboje ostatnich dekad usłyszycie w Radiu Włocławek. Patryk Kamiński, witajcie już po godzinie 20. Pozdrawiam wszystkich po drugiej stronie fali, dzięki, że cały czas jesteście na nasłuchu. W czwartkowy wieczór można jeszcze wybrać się na spacer do miejskiego parku albo pojeździć trochę na rowerze, chociaż wiatr może się dawać we znaki, jeśli już to jeździmy z wiatrem. A jeśli jestem już przy temacie spacerów po parku, to za chwilę powiem kilka słów o tym, jak prawidłowo dokarmiać ptaki, bo okazuje się, że to wcale nie jest taka prosta sprawa.
8: W jak Włocławek, po polsku na 101,4 FM.

Mieszkańcy Włocławka kochają spacery parkowymi alejkami. Szczególnie w najstarszym parku w naszym mieście, czyli w Parku Sienkiewicza, gdzie w cieniu starych drzew, na ławce, można naprawdę miło spędzić czas, nie tylko w weekend, ale również wieczorami. Wielu mieszkańców naszego miasta podczas spaceru z dziećmi dokarmia również kaczki i łabędzie pływające w zgłowiączce. Niestety, najczęstszym pokarmem dla kaczek jest pokruszony chleb, czyli pokarm, który może zwierzakom wyrządzić sporą krzywdę. Po raz kolejny proszę i apeluję o niedokarmianie ptaków chlebem, a specjalną karmą, która jest dostępna w tak zwanym karmomacie przy ostatnim mostku niedaleko włocławskiej katedry. Jeśli chcemy dokarmiać ptaki, można to zrobić wspomnianą karmą albo płatkami owsianymi, ziarnami pszenicy, jęczmienia czy kukurydzy. Ptaki podobno lubią również marchew, sałatę, buraki, dynie czy nawet cukinie. Dokarmiajmy ptaki we włocławskich parkach z rozsądkiem, bo przecież powinno nam zależeć, żeby po zjedzeniu czuły się dobrze, były zdrowe i cieszyły nasz widok przy kolejnej wizycie w parku.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem.

0: pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przedburzowo przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Widzę przez osiedle jak przez trend.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

Absolwent zespołu szkół muzycznych imienia Czesława Niemena we Włocławku i były chórzysta włocławskiego chóru Canto postanowił założyć zespół wokalny. Wokalista i dyrygent Adam Kujawski razem z przyjaciółmi z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy kilka dni temu założyli zespół Men's Vocal Ensemble. Pierwszy występ kooperacyjnej grupy włocławsko-bydgoskiej odbędzie się w niedzielę 31 maja w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy podczas wydarzenia pod nazwą Scena Młodych Dyrygentów. Zespołowi MENS życzymy co najmniej tylu sukcesów, co bardziej doświadczonym kolegom z Audiofils z Poznania. Kto wie, może niebawem zespół po raz pierwszy wystąpi również w naszym mieście. Zapraszamy do Włocławka.

Biblioteki publiczne na Kujawach coraz częściej są nie tylko miejscem, gdzie można wypożyczyć i oddać książki, ale również przestrzenią, w której odbywają się spotkania autorskie i powstają kluby dyskutujące o książkach. Dyskusyjny klub książki w tym tygodniu rozpoczął swoją działalność w publicznej bibliotece w Brześciu Kujawskim. Pierwszą książką, o której rozmawiali członkowie klubu, była powieść Anny Haber "Do wesela się zagoi". Lektura skłoniła wszystkich nie tylko do dyskusji, ale i do osobistych wspomnień. Okazało się, że współczesne przygotowania do ślubu i wesela znacznie odbiegają od tych przywołanych z pamięci. Różnice sprawiły, że w czytelni Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim co chwilę było słychać nie tylko szelest rozmów, ale i salwy śmiechu. Na spotkaniu inaugurującym działalność brzeskiego dyskusyjnego klubu książki spotkało się 11 czytelników z Brześcia i okolicy. Przeważały oczywiście panie, ale również na spotkaniu pojawił się jeden z panów. Jak na pierwsze spotkanie wokół książki, to bardzo dobry wynik. Kolejne spotkanie klubu dyskusyjnego w Brześciu Kujawskim już niebawem. Zapraszamy czytelników z Brześcia Kujawskiego i okolicy do rozmowy o dobrej książce.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Poszukiwany w Tatrach młody turysta nie żyje, spadł w rejonie Zawraciku. Zadymiona i zamknięta droga krajowa, pali się las pod Warszawą. Tankowanie samochodów na ostatnią majówkę jest nieco tańsze niż ostatnio. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie żyje turysta poszukiwany przez ratowników Topry. Młody człowiek zginął po upadku z wysokości w rejonie Zawraciku. Jego ciało odnaleziono podczas akcji poszukiwawczej, która trwała cały dzień. O zaginięciu turysty poinformowała dziś rano jego siostra, która zgłosiła ratownikom, że mężczyzna nie wrócił z wycieczki. Kobieta przekazała również zdjęcia wykonane podczas jego ostatniej wyprawy. Na podstawie analizy tych fotografii ratownicy wytypowali do poszukiwań rejon, w którym może on się znajdować. Jak informują i przestrzegają ratownicy, turysta znajdował się poza oznakowanym szlakiem turystycznym. W wyższych partiach Tatr panują wciąż wymagające warunki na części szlaków, szczególnie na północnych stokach, w żlebach i miejscach zacienionych zalega śnieg. Strażacy walczą z pożarem lasu w miejscowości Międzyleś pod Warszawą w kierunku na północny wschód od stolicy. W akcji gaśniczej bierze udział 65 zastępów Straży Pożarnej, która przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w tym samolotu gaśniczego oraz śmigłowca, próbuje walczyć z ogniem. Przyczyny nie są znane, nie ma informacji o ofiarach, ale są duże utrudnienia dla kierowców. Droga krajowa nr 50 jest mocno zadymiona i w związku z tym została zamknięta. Kierowcy mogą objeżdżać ten zakaz drogą wojewódzką 637. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Tankowanie pod koniec tego tygodnia będzie kosztować mniej niż tydzień temu. Wpływ mają na to taniejące ropa na światowych rynkach i obniżki hurtowych cen paliw w Polsce, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Jeśli chodzi o skalę tych obniżek w ciągu ostatnich kilku dni, to będzie około 60 groszy w przypadku oleju napędowego i około 40 groszy w przypadku benzyny. W najmniejszym stopniu tanieje autogaz, ten spada średnio o 6 groszy na litrze.
1: Zdaniem ekspertów w kolejnych dniach ceny na stacjach paliw w Polsce będą spadały do okolic 6 zł za litr w przypadku benzyn i oleju napędowego. Maja Chwalińska jest polską bohaterką dzisiejszego dnia na Roland Garros. Nasza tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju, co na żywo mógł podziwiać Przemysław Pozowski, który jest w Paryżu.
3: Chwalińska do trzeciej rundy awansowała kosztem będącej o blisko 100 miejsc z rankingu WTA wyżej Elize Mertens na oczach mamy, która ledwo trzymała nerwy na wodzy.
4: Podobno wytrzymała seta, później uciekła, później wróciła w połowie i gdzieś tam w ogóle z góry patrzyła kątem oka.
1: A jutro miejsce w najlepszej 16 turnieju zagrają dwie inne nasze zawodniczki, Iga Świątek i Magda Linet. Zagrają przeciwko sobie, co także będzie śledził Przemysław Pozowski.
3: Czy mecz Igi Świątek będzie z kolei oglądać jej ojciec, a rywalką naszej najlepszej tenisistki będzie Magda Linet, która tak jak w Miami będzie chciała sprawić niespodziankę.
5: No znowu zupełnie wyjdę bez kompletnie żadnej presji, no bo Iga jest tutaj zdecydowaną faworytką i ja po prostu będę próbowała znaleźć jakiś sposób na nią.
3: Mecz Świątek z Linet zacznie się kilka minut po 12 na korcie głównym Filipa Szatriera.
1: A polski mecz, tak jak i inne na Rolandzie Garrosie, pokaże Eurosport.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro cieplej nieco niż dziś, bo do 15 stopni na północnym wschodzie, do 21 w centrum i do 26 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na północy i na wschodzie okresami dość silny i porywisty. Zachmurzenie niewielkie, tylko na wschodzie trochę większe i tam możliwy przelotny deszcz.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Przyszłość Roberta Lewandowskiego jest głównym tematem rozpoczętego dziś we Wrocławiu zgrupowania reprezentacji Polski. Jeśli ktoś jednak czekał na konkrety ze strony naszego kapitana, to się srogo przeliczył. Robert Lewandowski tematy swojej przyszłości zamknął szybko.
9: Będzie zależy od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
8: Czyli przyszłość w kadrze będzie zależała od wyboru klubu. Słuchając naszego kapitana, można jednak wywnioskować, że najciekawsze oferty są z tych mniej atrakcyjnych lig.
9: Finansowe będą pewnie jednym z jakimś tam wielu czynników, ale no nie najważniejsze. Pewnie tych czynników mogą pisać 10. Każdy wybór mój w karierze, jaki był, on był w Europie, więc też trochę inaczej, ale no przy zmianie kontynentów też inne czynniki wchodzą w grę. Nad tym wszystko trzeba będzie sobie wypisać plusy, minusy pewnie i podjąć decyzję.
8: O samym zgrupowaniu więcej mówił dziś Jan Urban, który w końcu może trochę poeksperymentować, sprawdzić nowych piłkarzy, nowe ustawienia. Może sobie na to pozwolić, bo to pierwsze zgrupowanie od lat przed meczami. O nic, zagramy jedynie towarzysko w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. Nasi rywale, tak samo jak my, na mundial nie jadą. Maja Chwanińska gra dalej, Hubert Hurkacz pożegnał się z wielkoszumowym turniejem w Paryżu. Polka po raz pierwszy awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, pokonując Belgijkę Elisę Mertens 6-4, 6-0.
4: Cieszę się bardzo. Pierwszy raz wygrałam dwa mecze w turnieju głównym Wielkiego Szlema, więc myślę, że jest to krok w dobrą stronę, więc cieszę się, daję sobie chwilkę, żeby to docenić i będę na pewno chciała wygrać następny mecz.
8: Turniej zakończył się dziś dla Huberta Hurkacza, który przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. W trzeciej rundzie Maja Chwanińska zagra z Greczynką Marią Sakari, a Iga Świątek z Magdą Ninet. Ten mecz jutro w południe. Francuz Paul Magnier z drużyny Soudal Quickstep wygrał po finiszu z peletonu 18 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Różową koszulkę lidera zachował Duńczyk Jonas Vingegaard.
10: Gdy dobra polska muzyka gra z głośnika i słyszycie lokalne informacje z Włocławka i regionu, to znaczy, że na 101.4 FM słuchacie Radia Włocławek. Ostatnia wspólna godzina czwartkowego wieczoru rozpoczęta. Jak zawsze o tej porze pozdrawiam wszystkich pracujących przy muzyce naszego radia we Włocławku i okolicy na popołudniowych i nocnych zmianach. Spokojnej pracy i byle do rana, na nasze muzyczne wsparcie przez najbliższe godziny jak zawsze możecie liczyć. A w tej ostatniej wspólnej godzinie sprawdzimy m.in. kto w tym roku wystąpi na scenie Opolskiego Amfiteatru.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Kluby motocyklowe na Kujawach to stowarzyszenia, które coraz częściej są organizatorami wydarzeń w miastach naszego regionu. W Piotrkowie Kujawskim od kilku lat bardzo aktywnie działa grupa motocyklowa Mexic Riders. Grupa motocyklowa z południowo-zachodnich Kujaw chętnie uczestniczy w wydarzeniach odbywających się na przykład w Toruniu, Wierzbinku czy Morzycach. Motocyklistów z Piotrkowa Kujawskiego nie mogło również zabraknąć w Kruszynie podczas majowego rozpoczęcia sezonu motocyklowego. Bliżej Włocławka, bo w Brześciu Kujawskim też od kilku lat działa klub motocyklowy Stalowi Jeźdźcy Brześć Kujawski, który organizuje wydarzenia i skupia fanów motocykli z Brześcia Kujawskiego i okolicy. Ich sztandarową imprezą jest piknik motocyklowy, który od kilku lat odbywa się w Brześciu Kujawskim i z tego co sprawdziłem w internecie, najbliższy został już zaplanowany na 15 sierpnia na parkingu przy Wahadle. Wspólna pasja, jak słyszycie, jednoczy, a kluby motocyklowe z Piotrkowa Kujawskiego i Brześcia Kujawskiego są tego najlepszym dowodem.

0: Przez zbliżające się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej ogólnopolskie stacje przyspieszyły największe festiwale polskiej piosenki. Za nami festiwal w Sopocie, a w pierwszy weekend czerwca w Amfiteatrze w Opolu odbędzie się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Jednymi z najbardziej oczekiwanych wydarzeń podczas festiwalu są konkursy premiery i debiuty. Podczas tego pierwszego zaprezentowane zostaną zupełnie nowe utwory, które mają szansę podbić serca publiczności i jurorów. Z kolei debiuty są szansą dla początkujących artystów na pokazanie się po raz pierwszy na tak legendarnej scenie. W konkursie debiutów zobaczymy 10 wokalistów i wokalistek, którzy będą chcieli swoim głosem oczarować publiczność w opolskim amfiteatrze oraz przed telewizorami. W koncercie premiery usłyszymy nowe utwory doskonale znanych artystów i zespołów. Na scenie wystąpią m.in. Kamil Bednarek, Patrycja Markowska i Andrzej Krzywy w utworze Fale, poparzeni Kawą 3, którzy całkiem niedawno występowali we Włocławku z piosenką Twoje oczy, Kuba Szmajkowski z utworem Porto, czy co zaskakujące Michała Wiśniewskiego z piosenką Do moich dzieci. Konkurs premiery odbędzie się 5 czerwca, a w trakcie wydarzenia zostanie wyłonionych, to bardzo ciekawe, 2 laureatów. Swojego zwycięzcę wybierze publiczność w głosowaniu SMS-owym oraz jurorzy. Wiele emocji przyniesie również koncert Super Jedynek. Na estradzie w tym roku zobaczymy i usłyszymy m.in. Ralfa Kamińskiego, Natalię Kukulską, zespół Afromental, Renatę Przemyk, Dżem, Kombi, Lux Torpedę, Nocnego Kochanka oraz Majkę Jeżowską. Jak sami słyszycie, od 4 do 7 czerwca czeka nas wielkie świętowanie podczas Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

Na koniec czas na krótką wycieczkę z Kujaw na zachodnie Mazowsze. Mieszkańcy Płocka będą mogli zabrać do domu miejskie bratki, które przez ostatnie tygodnie zdobiły ulice i place Płocka. Akcja rozdawania roślin mieszkańcom odbędzie się 1 czerwca przy pomniku Władysława Broniewskiego. W sumie przygotowano aż 1400 sadzonek. Akcja będzie prowadzona do momentu, aż wszystkie rośliny znajdą nowych właścicieli. W miejsce bratków oraz w pozostałych miejskich donicach pojawią się nowe kompozycje kwiatowe. Miasto, z tego co czytam, planuje posadzić ponad 4000 roślin, wśród których znajdą się między innymi pelargonie, surfinie, begonie oraz dalie. Przyznaję, bardzo ciekawa akcja. Nie wyrzucamy, tylko kwiaty są rozdawane mieszkańcom Płocka. Fajna inicjatywa, którą można byłoby w przyszłości przenieść również do Włocławka. W końcu, co by nie mówić, to mieszkańcy płacą podatki, więc dla nich są bratki. Rymem kończymy nasze czwartkowe granie. Patryk Kamiński, dziękuję za dzisiaj. Wszystkim życzę spokojnej nocy. Wracam do Was jutro, czyli w piątek, piąteczek, piątunio, po 18:00. Do usłyszenia. Hej!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Z powodu pożaru ewakuowani są mieszkańcy dwóch miejscowości pod Warszawą. Izrael zawiesza stosunki z sekretarzem generalnym ONZ. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest decyzja o ewakuacji ludzi z domów położonych najbliżej pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Ogniem objętych jest już ponad 30 hektarów, a na miejsce dojeżdżają kolejne jednostki straży pożarnej. To mieszkańcy kilku bądź kilkunastu budynków w miejscowości Ołdakowizna i Rządza. To wsie, które są położone najbliżej płonącego lasu. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie, mówi Piotr Serafin, nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk.
2: Tam dochodził już ogień, było widać, z tego są moi ludzie, bo mam pracowników nadleśnictwa, którzy są w terenie, informowali mnie, że będąc przy tych budynkach w pewnej odległości widać już zarzewia ognia.
1: Przyczyny pożaru nie są znane. Z powodu dużego zadymienia zamknięta jest krajowa 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. U nas lekkie ochłodzenie, ale fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii wskazują w tych dniach ponad 30 stopni. Taka sytuacja może potrwać jeszcze kolejne dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami i niesie ze sobą tragiczne skutki. Cezary Jaszczyk.
3: W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Z medycznych statystyk wynika, że najczęstszymi ofiarami wysokich temperatur są ludzie starsi. Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. Mówili mieszkańcy środkowej Portugalii, która także zmaga się z upałem. We Francji, jak podaje dziennik Le Figaro, w ciągu ostatnich 6 dni służby meteo potwierdziły ponad 1000 rekordów temperatur.
1: Izrael zawiesza stosunki z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterreszem w związku z planem wpisania Izraela na czarną listę obejmującą podmioty odpowiedzialne za przestępstwa seksualne, podały izraelskie media. Wcześniej o zamrożeniu kontaktów informował ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon. Guterres ostrzegł Izrael w ubiegłym roku, że grozi mu umieszczenie na liście państw odpowiedzialnych za przestępstwa seksualne podczas konfliktów zbrojnych i poinformował, jakie kroki muszą podjąć władze kraju, by uniknąć takiej właśnie sankcji. Aryna Sabalenka i Coco Gauff bez problemu awansowały do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Faworytki w swoich spotkaniach całkowicie przejmowały kontrolę. Kolejne mecze mają w sobotę. Do trzeciej rundy przeszła dziś także Maja Chwalińska. W nieznośnym upale na kortach Roland Garros wygrała z Alice Martens i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju tej rangi. Po meczu o swoim sukcesie mówiła z dużym dystansem i spokojem.
4: Potrzebowałam dzisiaj włożyć bardzo dużo energii, żeby wygrać ten mecz.
5: Ale wyniki robisz tutaj w Paryżu niesamowite, bo kolejna zawodniczka, która kończy z zero na koncie w secie.
4: No tak to się akurat układa, z czego się cieszę oczywiście, ale wygrana to wygrana, szczerze mówiąc nie ma znaczenia jaki był wynik.
1: Z Mają Chwalińską tuż po meczu rozmawiał Przemysław Pozowski. Dla Mai teraz dzień przerwy, w sobotę zagra z grecką tenisistką Marią Sakkari. A jutro w trzeciej rundzie Garrosa polski mecz Iga Świątek kontra Magdalinet. To spotkanie, które zapewni tylko jednej Polce awans do czwartej rundy. Odbędzie się w samo południe.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro umiarkowane temperatury, chociaż będzie nieco cieplej niż dziś. Do 15 stopni na północnym wschodzie, do 21 stopni w centrum i 26 na zachodzie. Sporo słońca, zachmurzenie niewielkie, jedynie na wschodzie trochę więcej chmur i tam może przelotnie padać deszcz.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś w naszym studiu gościmy wyjątkową artystkę i autorkę artbooków dla dzieci Kici Nici. Pani Alina Przydatek, dzień dobry.
2: Witam dzień serdecznie. Dobry.
1: Na sam początek proszę powiedzieć dla naszych słuchaczy, czym są artbooki?
2: Artbooki to książki, które skupiają się na sztukach wizualnych. Ilustracjami mogą być grafiki, szkice, a w moim przypadku są to artystyczne zdjęcia ręcznie wykonanych postaci i scenografii. Te postaci są uszyte lub wykonane na szydełku albo na drutach. Czasem używam gorącego kleju, resztek tkanin odkrawcowych, skrawków włóczek, guziki stare lub niepotrzebne już materiały z recyklingu.
1: Skąd wziął się pomysł na stworzenie tak niezwykłej serii?
2: Seria powstała, by bawić, wzruszać i uczyć, ale pierwsze teksty tworzyłam dla własnego dziecka.
1: Kim są bohaterowie opowieści?
2: To myszka Soniulinda i króliczka Matilda. Obie maskotki powstały z szarej angielskiej tkaniny króliczka i z włoskiego pięknego batystu myszka Soniulinda i dlatego mówią po włosku, po angielsku, ale są też ambasadorkami kultur włoskiej i angielskiej. Zachęcając dzieci do poznawania elementów kultury, tworzą świat przygód, które wspierają rozwój, ułatwiają przekazywanie wartości wychowawczych, no i pomagają dzieciom odkryć w sobie artystę.
1: Czym seria Kici Nici różni się od tradycyjnych książek dla dzieci?
2: Bardzo zależało mi na tym, żeby w każdej książce umieścić kod QR, który przekierowuje do audiobooka. Taki kod w książce pozwala jednocześnie słuchać przygody oraz zachwycać się pięknymi ilustracjami. W ten sposób również automatyzujemy naukę czytania, bo śledząc wzrokiem tekst i słuchając jednocześnie, zapamiętujemy obraz wyrazu i jego dźwięk, a wiemy, że czytanie, zanim stanie się radością, bywa, że jest prawdziwym koszmarem, a to jest sprytny sposób, który wspiera naukę czytania. Bez bólu, w radości, w komforcie, no i oczywiście takie dobre relacje z książką od pierwszego kroku. Wierzę w to, że zachęcą dzieci do pokochania literatury.
1: Pani Alino, proszę powiedzieć, jak powstają scenografie?
2: Scenografie tworzę w różnych technikach rękodzielniczych. Najczęściej są to robótki na drutach, na szydełku. Bywa też, że używam gorącego kleju, kartonów. Zawsze jednak są to resztki włóczek, skrawki tkanin odkrawcowych, niepotrzebne, stare, nienoszone już ubrania lub guziki, które otrzymuję również od czytelników. W ten sposób tworzę świat, który nie tylko przedstawiam na ilustracjach, ale również zabieram z sobą na spotkaniach autorskich, na spotkania autorskie. Jest to również świat, który przedstawiam w formie wystaw, które możemy znaleźć w bibliotekach.
1: Ile zajmuje stworzenie takiej scenografii?
2: To jest najdłuższy proces w mojej pracowni, ponieważ tekst powstaje szybko, natomiast prace nad ilustracjami, nad wykonaniem kicińciowego uniwersum trwają wiele miesięcy. Najdłuższa przygoda, każdy może ocalić morze, pochłonęła 14 miesięcy rękodzielniczej pracy, a najszybciej udało się stworzyć przygodę Guzik z pętelką i to zajęło 300 dni.
1: Pani Alino, proszę powiedzieć, jak seria artbooków wspiera kreatywność i wyobraźnię u dzieci?
2: Tworząc kicinieciowe przygody, sięgnęłam po swoje pedagogiczne wykształcenie, no i oczywiście doświadczenie jako nauczyciel języka obcego. Przygody łączą w interdyscyplinarny sposób różne obszary i jest to działanie, które opiera się nie tylko na działaniach artystycznych w formie kolorowanek, wycinanek. Są też filmy, niektóre tworzyły właśnie dzieci, moje moliki książkowe. W książkach znajdziemy kody QR, które odnoszą nas do różnych aktywności artystycznych, filmowych, teatralnych, muzycznych. Są również kolorowanki do pobrania, wycinanki, można stworzyć swój domowy, własny teatrzyk albo zrealizować krótki film na podstawie treści bajki.
1: Jakie wartości przekazują te książki artbooki?
2: Przygody Kici Nici uczą kreatywności, na pewno pomagają dziecku odkryć w sobie sobie artystę, ale również poprzez pokazanie dobrego, pięknego świata pokazują i motywują dzieci do działania w grupie, budowania dobrych relacji, uczą jak rozwiązywać konflikty w grupie, uczą jak pozytywnie postrzegać siebie i otaczający nas świat, bawią, wzruszają, no i mają taką dydaktyczną nutę. Myszka i Króliczka zaprasza do śledzenia mediów społecznościowych Kicinici oraz kibicowania powstawaniu nowym przygodom. Książki można znaleźć na stronie kicinici.pl, są dostępne również w internetowych księgarniach oraz w bibliotekach.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani Alina Przydatek, autorka serii artbooków dla dzieci Kicinici.
2: Dziękuję i do zobaczenia między okładkami.
0: To był dzień na 101,4 FM.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Dziś, proszę Państwa, w ramach spotkań z firmą Anvil porozmawiamy o bezpieczeństwie. Otóż w strukturze bezpieczeństwa Anvilu funkcjonuje wiele narzędzi, procedur i systemów, które chronią ludzi oraz całą infrastrukturę produkcyjną. Jednak fundamentem ich skuteczności pozostaje nadal człowiek, co bardzo cieszy, którego praca łączy kompetencje techniczne, umiejętności zarządzania informacją i odpowiedzialność za decyzje podejmowane często w bardzo dynamicznych i wymagających, a przede wszystkim trudnych warunkach. W Anvilu pracuje na tym stanowisku 6 osób, pełnią oni służbę przez całą dobę, tworząc stałe zaplecze operacyjne dla wszystkich procesów zachodzących na terenie zakładu. Pracują w systemie 12-godzinnym, a dziś naszym gościem jest jeden z anwilowych dyspozytorów, a w zasadzie kierownik działu dyspozytorów, pan Damian Kordyl. Proszę opowiedzieć, jak wygląda wasz standardowy dzień pracy.
2: Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Naszym takim głównym zadaniem w Anvilu jest przyjmowanie zgłoszeń i monitorowanie sytuacji na terenie całego Anvilu, czyli w zasadzie w całym przedsiębiorstwie. I przede wszystkim jest to nieprzerwana taka gotowość do reakcji na potencjalne zagrożenia. Wymaga to koncentracji, odporności na stres oraz umiejętności sprawnego pozyskiwania i analizowania informacji, które mogą tutaj decydować o bezpieczeństwie wielu osób.
1: Tak wygląda normalny dzień pracy. Proszę powiedzieć, w momencie, kiedy dzieje się coś złego, zawyją systemy alarmowe, jaka jest wtedy pana rola, pana i pana kolegów, którzy dysponują ekipą, która dba o bezpieczeństwo?
2: Nasza główna rola tutaj jest przyjęcie takiego zgłoszenia alarmowego. No, dla przykładu, tak jak mamy numer alarmowy 112, to podobna zasada funkcjonuje u nas tutaj w zakładzie. I tutaj jest konkretne poprowadzenie danej rozmowy z osobą zgłaszającą i ściśle określony jej przebieg. Dyspozytor w bardzo krótkim czasie musi uzyskać precyzyjne dane dotyczące miejsca zdarzenia, jego charakteru, potencjalnych zagrożeń oraz czy wystąpiły jakieś osoby poszkodowane na danym terenie. To wymaga od dyspozytora bardzo dużego spokoju, opanowania, umiejętności zadawania właściwych i konkretnych pytań, aby informacja pozyskiwana była bardzo rzetelna i konkretna. W momentach krytycznych to dyspozytor przekazuje komunikaty słyszalne na całym terenie zakładu i w części administracyjnej. Odpowiadamy również za koordynację służb, powiadomienie i przekazywanie informacji. W takiej sytuacji ingerujemy w komunikację wszystkich elementów infrastruktury bezpieczeństwa. Potrzebna jest tutaj dobra współpraca z zakładowymi służbami, instytucjami zewnętrznymi, ale też jasna komunikacja z pracownikami z różnych obszarów, aby powiadomić ich o ewentualnym zagrożeniu w dalszych czynnościach.
1: Opowiedział pan nam trochę tak bardzo ogólnie, bo pewnie w rzeczywistości to jeszcze wygląda troszkę inaczej, o swojej pracy podczas sytuacji krytycznych, takich jak zgłoszenia alarmowe, ale oprócz tego wykonujecie na co dzień wiele innych obowiązków.
2: Oczywiście ta lista jest dosyć długa. Oprócz sytuacji awaryjnych, głównymi zadaniami dla dyspozytora jest to sporządzanie i weryfikacja raportów bilansowych z obszaru produkcyjnego, koordynowanie służb technicznych na zmianach w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na pracę m.in. elektryków, automatyków, którzy wspierają pracę instalacji produkcyjnych. Pełnimy też nadzór nad procesami produkcyjnymi. Informujemy przełożonych o nieprawidłowościach, zakłóceniach i o potencjalnych awariach, ale robiąc inne rzeczy, jako dyspozytorzy wciąż pozostajemy w stałej gotowości do natychmiastowej reakcji. Każde odebrane zgłoszenie, każda przekazana informacja i podejmowana decyzja jest ze świadomością, że nasza praca wiąże się z odpowiedzialnością za zdrowie, życie i bezpieczeństwo zakładu.
1: Jednym słowem, praca wymagająca doświadczenia, ciągłej czujności i dużego profesjonalizmu, przy czym jeszcze dużego opanowania i odporności na stres, o tym powiedzmy.
2: Tak, zgadza się. Rola dyspozytora jest tutaj takim nieodłącznym elementem funkcjonowania całej organizacji. To zawód, w którym technologia i procedury bezpieczeństwa stanowią wsparcie, ale to ostatecznie człowiek na danym stanowisku decyduje o sprawności działaniu całego systemu bezpieczeństwa. Zresztą to dotyczy to wszystkich pracowników Anvilu, nie tylko nas tutaj, dyspozytorów.
1: Dodajmy, że to musi być człowiek godzien zaufania i takim właśnie człowiekiem jest pan Damian Kordyl, dyspozytor Anvilu. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.